0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Od dziś młodzież na elektrycznych hulajnogach tylko w kasku. Długi weekend ma być gorący, ale deszczowy, miejscami też burze. Maja Chwalińska jeszcze przed południem zagra o półfinał Rolanda Garrosa. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Młodzież w wieku do 16 lat na e-hulajnodze musi od dziś jeździć w kasku. Zmieniły się przepisy, spytaliśmy, co o tym sądzą sami zainteresowani.
3: Można się bardzo mocno połamać bez kasku, albo można nawet umrzeć, sobie czaszkę rozbić.
4: Czy znacie kogoś, kto nie nosi kasku albo nosi rzadko?
5: Mój kolega z ławki. On nie chce, bo tak samo jak moja siostra, bo uważa, że źle będzie wyglądać.
4: A ile siostra ma lat?
5: 13.
2: O kaskach z dziećmi rozmawiała Agnieszka Wynarska. Za brak kasku u dziecka rodzice lub opiekunowie zapłacą 100 zł mandatu. To nie jedyny rządowy projekt dotyczący młodzieży. Zaraz po wakacjach może wejść w życie zakaz używania w szkołach smartfonów. Obejmie szkoły podstawowe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
6: Ta zmiana jest wprowadzona na wyraźny głos nauczycielek i nauczycieli, którzy też jasno mówią, w ponad 50% szkół taki zakaz już funkcjonuje. Czy potrzebują takiego narzędzia z Warszawy? Tak, odpowiadali, że to jest im potrzebne. Potrzebne jest im prawo, do którego mogą się odwołać.
2: Projekt trafi teraz do Sejmu. Rząd chce, żeby zakaz wszedł w życie we wrześniu. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są generalnie prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą pojawić się burze. Przewiduje synoptyk IMGW Agnieszka Prasek.
7: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
2: Zdaniem meteorologów przewidywana na najbliższe dni aura jest typowa właśnie dla początku czerwca, a większe opady mogą bardzo pomóc rolnikom i leśnikom. Z okazji długiego weekendu z ofertą dla turystów wychodzi PKP Intercity. Wydłuży pociągi o dodatkowe wagony, łącznie doczepi 590 wagonów. Takie rozciągnięte składy będą kursować od dziś do niedzieli. Maja Chwalińska może przedłużyć piękny sen w Paryżu. Na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa zagra dziś o półfinał. By awansować do najlepszej czwórki, musi pokonać Rosjankę Annę Kalińską. Znów nie będzie faworytką, ale w poprzednich rundach to akurat był atut naszej tenisistki.
8: No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc no, pewnie będzie w roli faworytki. Ale zagram najlepiej jak potrafię.
2: Mówi Maja Chwalińska, ćwierćfinał French Open o 11. Na 20:45 pierwszy gwizdek w ostatnim meczu w sezonie naszej piłkarskiej kadry. Na Stadionie Narodowym nasi piłkarze zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
9: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadry, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparring, czy to jakiś playoff, czy mundial.
2: Trzymamy zatem za słowo i liczymy oczywiście na wygraną.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
10: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7, Adam Ejnik i dziś jestem w Skansenie w Sierpcu w Muzeum Wsi Mazowieckiej, bo już 7 czerwca muzeum przygotowało dla najmłodszych wyjątkowy Dzień Dziecka. Na uczestników czekają różnego rodzaju gry i zabawy, no i w ogóle ten program jest bardzo ciekawy, a o nim opowie nam Justyna Cieszyńska z działu promocji muzeum. Dzień dobry Pani.
11: Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu.
10: Skansen od lat organizuje Dzień Dziecka. Co w tym roku, Pani Justyno?
11: W tym roku, jak zawsze też, trochę chcemy Państwa i dzieci oczywiście zaprosić do podróży w przeszłość. Zawsze o tym opowiadamy, że jesteśmy takim swoistym wehikułem czasu i troszkę takim pomostem międzypokoleniowym. I zapraszamy do tego, żeby całymi rodzinami odwiedzać nasze muzeum, żeby tutaj też przeżywać taką podróż w czasie, sentymentalną podróż do czasów swojego dzieciństwa w przypadku nas dorosłych czy seniorów właśnie. a dzieciom, żeby opowiadać o przeszłości, pokazywać im, że tą przeszłość warto odkrywać i poznawać, że jest to atrakcyjne i że warto wiedzieć, jak wyglądało na przykład życie ich rówieśników 100 lat temu. W związku z tym właśnie podczas tegorocznego Dnia Dziecka w Skansenie skupimy się zarówno na dawnych zawodach, na rzemieślnikach, tak jak powiedziałam, zawodach, które dzisiaj są już ginące albo w ogóle dla wielu dzieci nieznane poza muzeami podobnymi do naszego Skansenu. A dodatkowo mamy nadzieję, że oprócz tej edukacji będzie też dużo zabawy.
10: No właśnie, z jakimi historiami spotkają się? Mówię pani o różnych rzemiosłach, rzemieślnikach, ginących zawodach. To może konkretnie, z kim spotkają się dzieci? Pewnie to będą nazwy dla nich może już dziwne.
11: Być może tak. Zaczynamy od zespołu karczemnego. Tam mamy kuźnię z Żuromina właśnie. I w tej kuźni będzie pracował oczywiście kowal. Często dzieciaki na pamiątkę mogą zabrać ze sobą podkowę, mini podkowę na szczęście, włożyć ją do portfela, do plecaka, żeby przynosiła szczęście w domu i w szkole oczywiście. Taki kowal to też dzisiaj już zapomniany zawód, więc on opowie zarówno o tajemnicach swojego fachu, ale też powie wiele ciekawostek, których może dzieci się nie spodziewały, bo na przykład taki wiejski kowal był również rodzajem takiego wiejskiego dentysty, stomatologa, który w szczególnych wypadkach był w stanie pomóc. No i właśnie, wyrwać zęba, co prawda bez znieczulenia. I dzisiaj mamy nadzieję, że nikt z bólem zęba do nas nie przyjdzie i nie trzeba będzie interweniować właśnie.
10: Proszę nie straszyć.
11: Staram się. Ale właśnie, warto wiedzieć, że w przeszłości takie sytuacje czasem miały miejsce właśnie. I takie kuźnie też zawsze były blisko karczm. Właśnie na wypadek, gdyby podczas postoju była potrzebna jakaś pomoc. Coś się obluzowało, coś trzeba było naprawić. No to kowal był w stanie właśnie pomóc. Będzie garncarz z nami i warsztaty garncarskie, które zawsze przyciągają rzesze chętnych do zrobienia własnego naczynia z gliny. Kubki, misy, dzbanki, jakieś inne naczynia, kto na co ma ochotę i w jakim kształcie chce wykonać. Nasz garncarz Grzegorz na pewno pomoże i uraczy Państwa również ciekawymi historiami. Dodatkowo spotkacie oczywiście wiejską rzeźbiarkę. Będzie z nami plecionkarz, będzie z nami szewc. Będzie też pokaz robienia powrozów. To już może niekoniecznie, jeśli chodzi o zawód, ale też o taką czynność, która dzisiaj jest, myślę, bardzo zapomniana. A to, co też na samym początku chcę wspomnieć, to też już może nie jest związane z zawodem bezpośrednio, ale z rzemiosłem i ze sprzętami, które dzisiaj też już są no, mocno zapomniane, a dla dzieci, myślę, nieznane. Mam na myśli na przykład żarna albo cepy. I na tych sprzętach będzie można spróbować pracy w stodole z Rębowa. Tam mamy wystawę, jak to ze zbożem było. Nasi edukatorzy troszeczkę opowiedzą właśnie o tym procesie pozyskiwania właśnie mąki od źdźbła i ziarenka właśnie po zboża, po młócenie ziaren, aż do procesu na przykład w wiatraku i uzyskiwania mąki. Także spróbujecie Państwo może mielić mąkę na żarnach albo mucić cepami. A dodatkowo oczywiście jeszcze pranie i maglowanie dawne za pomocą maglownicy, za pomocą tary. To też historie, które dzieci raczej nie znają, bo dzisiaj mamy pralki automatyczne. Nie wiem, czy dzieciaki pomagają robić pranie, ale na pewno wiedzą, do czego służy pralka. No a tutaj będą miały szansę właśnie spróbować uprać może jakąś koszulę, jakąś bieliznę właśnie na tarze i zobaczyć, że to życie 100 lat temu do prostych nie należało. A oprócz tego, tak jak powiedziałam, nie samą jakby edukacją i nie samymi warsztatami dzieci żyją, postaramy się zapewnić dużo zabawy.
10: Zabawę, tak. Właśnie o to chciałem zapytać, bo edukacja edukacją, właściwie to może się łączyć ze sobą, prawda? Bo dobra edukacja zawiera w sobie ten element zabawy. Jakie te zabawy przygotowujecie i w ogóle jak dzieci się w tym odnajdują wszystkim?
11: Jeśli chodzi o taką strefę zabawy, to będzie ona na polanie ognisko, tam gdzie mamy nasz otwarty w zeszłym roku Etnoplac Zabaw, więc cały Etnoplac Zabaw będzie oczywiście do dyspozycji dzieci. Dodatkowo nasi edukatorzy przygotują dawne gry i zabawy podwórkowe. Przeciąganie liny, szczudła, toczenie obręczy, toczenie fajerek, różne takie zabawy, trochę zręcznościowe, trochę może w grupach, jeśli będą momenty, a na pewno będą takie momenty, gdzie będzie więcej dzieci, to postaramy się ich zaangażować właśnie do takich dawnych zabaw. Zobaczymy, sprawdzimy, czy dzieci znają takie zabawy, jak, nie wiem, stary niedźwiedź mocno śpi, chodzi lisek koło drogi i tak dalej. A dodatkowo, co jest ciekawe, to w tamtym miejscu, z racji tego, że w chałupie, gdzie mamy zorganizowaną naszą izbę szkolną, jest to chałupa, która aktualnie jest w fazie remontu, jest wyłączona ze zwiedzania, to właśnie tam na polanie, tam gdzie będą toczyły się zabawy, w międzyczasie zrobimy też dyktando. Pomyśleliśmy, że jako, że początek czerwca to jest bardzo intensywny okres w szkole i moment wystawiania ocen, to pomyśleliśmy, że może sprawdzimy, jak dzieciaki radzą sobie z ortografią. Może będą w stanie jeszcze podciągnąć ewentualnie oceny, na przykład na koniec roku zaplusować, więc co godzina, od godziny 11, takie dyktando będzie się tam też odbywać.
10: Dzieci dziećmi, ale też pewnie i dla dorosłych znajdzie się coś ciekawego.
11: Myślę, że tak. To tak jak już wspomniałam na początku, chcemy, żeby ten Dzień Dziecka był też takim dniem, kiedy przyjedziecie Państwo całymi rodzinami. Jeśli macie możliwość zabrania ze sobą dziadków, może właśnie jakieś ciocie, wujków, to jest to dobry moment, żeby razem właśnie odkrywać tę mazowiecką wieś sprzed lat, brać udział właśnie w tych naszych wszystkich pokazach, warsztatach, ale też właśnie niech to będzie miejsce i czas do takich rozmów, do opowieści. Tutaj mam na myśli dorosłych. Opowiadajcie swoim pociechom o przeszłości, o tym, jak wy pamiętacie swoje dzieciństwo, jak wy pamiętacie zabawy. Czy jest to świat zbliżony do tego, co my pokazujemy w naszym muzeum, czy to już zupełnie późniejsze lata i późniejsze zabawy. Dzieci będą to chłonęły i będą ciekawe tego, jak wyglądało wasze dzieciństwo. Dzisiaj ten świat jest bardzo taki pełen nowych technologii. Dzieci trochę żyją w wirtualnym świecie, a my chcemy sprawiać, żeby rzeczywistość stała się dla nich ciekawsze niż wirtualna rzeczywistość. A warto jeszcze wspomnieć, że oprócz tego, co będzie działo się na naszej ekspozycji, na naszej wsi rzędowej, co będzie wypełnione oczywiście przez cały dzień właśnie tymi atrakcjami.
10: Mamy jeszcze amfiteatr i kiermasz. Ja bym prosił tak krótko, ponieważ musimy już kończyć, co tam będzie się znajdowało i no myślę, że pani bardzo zachęciła do przyjazdu.
11: Mam nadzieję. To bardzo króciutko. O godzinie 12 spektakl. Spektakl teatru Kultureska, granie na straganie. A jeśli mamy na myśli stragany, to warzywa i owoce. I tutaj aktorzy teatru wcielą się właśnie w różne warzywa i owoce i po pierwsze zachęcą do takiego zdrowego odżywiania, opowiedzą, jak zdrowe odżywianie jest we współczesnym świecie ważne, ale też porozmawiają z dziećmi, bo będzie to spektakl interaktywny, angażujący dzieci właśnie do współtworzenia tego spektaklu. To będzie to czas, kiedy dzieci będą mogły w tej historii odbić się trochę jak w lustrze. Znaleźć odpowiedź na swoje bolączki codzienności. Bo dzieci, tak jak my wszyscy, również mają swoje trudności, swoje problemy. I o tych problemach spektakl będzie opowiadał, chcąc właśnie być jak najbliżej tej dziecięcej codzienności. A dodatkowo o godzinie 15, po zakończeniu mszy świętej, która odbędzie się o godzinie 14 w kościele z Drążdżewa, o godzinie 15 ponownie zaprosimy na amfiteatr na koncert dziecięco-młodzieżowej grupy zespołu tańca ludowego Kasztelanka. Więc ta najmłodsza grupa dzieci porwie do wspólnego śpiewu, do tańca i myślę, że to też będzie bardzo ciekawa sprawa. A dodatkowo, jak już Państwo zgłodniejecie, zmęczycie się zwiedzaniem, to zapraszamy oczywiście na nasz kiermasz. Kiermasz, który będzie przede wszystkim dedykowany dzieciom. Kiermasz gastronomii, produktów tradycyjnych, rękodzieła, również zabawek i zarówno dzieci, mamy nadzieję, znajdą coś dla siebie, jak i dorośli. Może będzie to okazja do tego, żeby dorośli jakiś jeszcze dodatkowy prezent z okazji Dnia Dziecka dla swoich pociech zakupili.
10: Przypominamy, Dzień Dziecka w Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu odbędzie się w niedzielę 7 czerwca. Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 18. Na uczestników czekają warsztaty, dawne zabawy i to wszystko, o czym opowiadała pani Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
11: Bardzo dziękuję również i zachęcam państwa do przyjazdu do nas.
10: Adam Ejnik, do usłyszenia.
1: Te programy powtarzamy.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 3 czerwca. W 1936 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek z okazji dziesięciolecia prezydentury urodzonego w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Ignacego Mościckiego.
3: Wielkie boje Wojska Polskiego tworzyły wspaniałe tradycje licznych pułków Armii Polskiej.
2: W 1945 roku oddział podziemia niepodległościowego Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego rozbił Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Mławie i uwolnił więźniów. W 1987 roku niedaleko wsi Straszewy w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim doszło do katastrofy samolotu MiG-21R. Według oficjalnych ustaleń powodem był błąd pilota podpułkownika Henryka Przychodzienia. W 1989 roku urodzony w Płońsku Ryszard Czekalski przyjął święcenia kapłańskie, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
4: Pomyśleli sobie, że gdzieś tam poza Warszawą, w Lasku Bielańskim, niech sobie rozważają te święte księgi, więc patyka stworzyli komuniści.
2: W 1996 roku został wyświęcony ołtarz w kościele w Chamsku w gminie Żuromin. Mszę świętą celebrował biskup płocki Zygmunt Kamiński.
5: Właśnie ten ołtarz i świątynia, one są tymi pomocami do tego, abyśmy chodzili tam wspólnotą z Bogiem.
2: W 2011 roku odbyła się premiera filmu Uwikłanie z Mają Ostaszewską w roli głównej. Charakteryzatorem na planie był urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja.
6: Na pierwszy rzut oka brak motywu.
7: Te numery na pewno oznaczają jakąś datę, no czuję to.
2: Urodzili się. W 1933 roku w Rybnie w powiecie działdowskim Tadeusz Matuszewski, łyżwiarz, szybki trener. W 1938 roku w Bieżuniu Jan Śledzianowski, duchowny rzymskokatolicki diecezji kieleckiej, socjolog, profesor nauk teologicznych.
8: Ponad 30 postaci. Powiedzieć o nich jako o błogosławionych świętych, ale równocześnie nie myślących tylko o sobie, ale myślących o narodzie.
2: W 1944 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Henryk Szordykowski, lekkoatleta, średniodystansowiec, medalista Mistrzostw Europy, olimpijczyk.
9: Ja byłem tego typu zawodnikiem, co bym nie zrobił, to i tak bym był dobry.
2: W 1976 roku Krzysztof Olewnik, syn płockiego przedsiębiorcy Włodzimierza Olewnika i Ewy Olewnik, został porwany w nocy z 26 na 27 października 2001 roku ze swojej willi w Świerczynku na przedmieściach Drobina w powiecie płockim, po czym zamordowany 5 września 2003 roku pomimo przekazania porywaczom okupu. Śledztwo prowadziła m.in. prokuratura rejonowa w Sierpcu. W 1991 roku w Żurominie Łukasz Teodorczyk, piłkarz, reprezentant Polski wychowanych w Kryżu Romin.
10: No, za mną udany sezon, także czuję się bardzo dobrze, z pozytywnym nastawieniem.
2: Zmarli w 1872 roku w Działdowie Ferdinand Balla, sołtys wyższy i okręgowy oraz ostatni ziemski sędzia przysięgły w Działdowie. W 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz Stanisław Lejman, urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim, nauczyciel w szkole w Zawidzu Kościelnym w powiecie sierpeckim, podporucznik rezerwy, wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, aresztowany przez ciechanowskie gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym KL Zoldau w Działdowie, skąd został przewieziony do KL Dachau. W 1994 roku Edward Stefański urodził się w Chamsku w gminie Żuromin, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Zoldau w Działdowie.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
0: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
2: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Zbliża się godzina siódma.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burza, ulewy, wiatr. Wiele regionów z ostrzeżeniem pogodowym. Jest wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi Patrykowi Jakiemu. Długi weekend w górach.
3: Cena wzrosła.
2: No ale wolne miejsca jeszcze są. Marcin Krzemiński. Burzowy front w kształcie trochę poszarpanej litery L na mapach pogodowych. Na żółto na nich, czyli z alertem najniższego pierwszego stopnia obszar od Koszalina przez Poznań po Oleśnicę i Radomsko i dalej na dole od Opolszczyzny po Podkarpacie. To w sumie 9 województw, gdzie od popołudnia możliwe też ulewy, silny wiatr i grad. Prokuratura ma w tej sprawie mocny materiał dowodowy, mówi minister sprawiedliwości, który wysłał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosłowi PiS Patrykowi Jakiemu. Zdaniem prokuratury, gdy Jaki był wiceministrem sprawiedliwości, złamał prawo, forsując awans dla jednego z funkcjonariuszy Straży Więziennej. Patryk Jaki uznaje zarzuty za bezzasadne.
4: Czy za to, że został awansowany urzędnik, a to był zresztą równoległy awans, z jednego miejsca do drugiego, czy naprawdę chcemy, żeby za to ktokolwiek by to nie był, żeby konkurencja polityczna za to była zatrzymywana w kajdankach? Naprawdę chcemy takiego państwa?
2: Jednocześnie Jaki deklaruje współpracę z prokuraturą. Kredytobiorcy na razie nie muszą bać się wyższych rat. Rada Polityki Pieniężnej zostawia stopy procentowe bez zmian. Bez zmian zostaną więc też raty i to prawdopodobnie na dłużej, bo w sytuacji z inflacją rosnącą powyżej 3% trzymanie stóp w miejscu jest teraz najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, mówi główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej Piotr Soroczyński.
5: Najbardziej taki prawdopodobny scenariusz to to, że tej inflacji w ujęciu rocznym będziemy mieli jeszcze kilka miesięcy, prawie 10 w okolicach 3 z kawałkiem. To nie jest taki czas, kiedy można by było obniżać stopy, ale to też nie jest taki czas, że trzeba by je było forsownie podnosić.
2: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy procentowe tylko raz w marcu. Od dziś na rowerze i hulajnodze elektrycznej w kasku ochronnym wchodzą w życie przepisy, które nakładają taki obowiązek na dzieci do 16 roku życia.
6: Wróciłem się raz, wchodzę w poślizg, ale nic się nie stało, bo miałem ten kask.
7: Wiem, co może się wydarzyć, gdy na przykład się wywrócę, spadnę na głowę, tak? Mama też mi ciągle mówi o tym, że mam mieć kask, więc po prostu trzymam się tego.
2: Za brak kasku u dziecka grozi mandat do 100 zł. Od dziś też zmiany dla starszych kierujących. Nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych na kursach reedukacyjnych za najpoważniejsze wykroczenia. Zmiany obejmą m.in. naruszenia związane z alkoholem i skrajnym przekroczeniem prędkości. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego, które można spędzić na przykład nad morzem albo w górach. Na ceny last minute jednak nie ma co liczyć, bo choć na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc w hotelach, pensjonatach i prywatnych kwaterach, to w ostatnich dniach, jak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej,
3: cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
2: Tyle trzeba zapłacić średnio za dwuosobowy pokój ze śniadaniem.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Informacje sportowe, przed mikrofonem Mateusz Stanicki, witam. Pogrączyni Igi Świątek Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do półfinału tenisowego Rolanda Garrosa. Na tym etapie wielkoszlemowych zawodów zagra po raz pierwszy, a dało jej to zwycięstwo w meczu z rodaczką Eliną Svitoliną. Kostiuk zaraz po zakończeniu ukraińskiego meczu w Paryżu oddała hołd ofiarom nalotów na Kijów, a na konferencji prasowej mówiła, jak godzi grę w tenisa z troską o najbliższych, którzy zostali w atakowanym kraju.
9: Well, it depends on the night.
10: Cóż, to zależy od wieczoru, od tego, czy moja rodzina jest bezpieczna. Przed pierwszą rundą było naprawdę ciężko. Nie wiedziałam, czy w ogóle uda mi się o tym nie myśleć. Dzisiaj było w porządku, bo jak już mówiłam, moi przyjaciele, rodzina, wszyscy, z którymi się kontaktowaliśmy, mówili, że mają się dobrze.
8: Kostiuk o awans do finału Rolanda Garrosa zagra w czwartek, a jej rywalką będzie Rosjanka Mira Andrzejewa. Dziś ćwierćfinał z udziałem Mai Chwalińskiej. Spotkanie rusza o 11. Kamil Grabara w bramce, Robert Lewandowski i Piotr Zieliński w wyjściowej 11. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban zdradził część składu naszej kadry na dzisiejszy mecz z Nigerią, ale tak samo jak podczas przegranego meczu z Ukrainą we Wrocławiu, trener zamierza mocno rotować składem.
11: Było dużo zmian w pierwszym spotkaniu, w drugim też będzie wiele zmian. Byłem zaskoczony, jak słyszałem, że to wielu dziwiło, że tak wiele zmian. Natomiast uważam, że no to są mecze sparingowe i właśnie teraz jak niekiedy. No próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
8: mecz z Nigerią dziś na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek o 20:45. PGE Wybrzeże Gdańsk zdobyło brązowy medal w Ekstraklasie piłkarzy ręcznych. W drugim meczu o trzecie miejsce zespół z nadmorza pokonał Rebut KPR Ostrowie Ostrów Wielkopolski 33-24. PGE Wybrzeże zdobyło medal po 25 latach przerwy. Wcześniej tytuł mistrza kraju zapewniła sobie Industria Kielce. Drugie miejsce zajęła Orlen Wisła Płock. Anna van der Breggen z teamu SD Works Pro Time wygrała czwarty etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Jazdę indywidualną na czas ze startem w Belluno i metą w Dolinie Nevegal. Holenderka została liderką klasyfikacji generalnej.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Dużo słońca w Trójmieście i na Podlasiu, poza tym przewaga chmur, a od Dolnego Śląska w głąb kraju będą się przemieszczać deszczowe chmury, możliwe też burze z gradem. Maksymalnie od 18 stopni na wspomnianym Dolnym Śląsku do 26 w Rzeszowie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: Zbliża się w pół do ósmej.
2: To są wiadomości Radia 7.
3: Nowe chodniki, wspólne finansowanie, umowa podpisana w Dźwierzni. Dzień Dziecka i dawne zabawy, skansen zaprasza do sierpca. Stare zdjęcia, nowe historie, konkurs dla mieszkańców Mławy. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat Działdowski podpisał umowę na realizację przebudowy chodnika przy drodze powiatowej w Dźwierzni w gminie Iłowo Osada. Inwestycje wykona firma z Grzybin. Wartość zadania wynosi ponad 300 tysięcy złotych. Koszty przedsięwzięcia zostaną podzielone między powiat Działdowski i gminę Iłowo Osada. Każdy z samorządów przeznaczy na ten cel ponad 150 tysięcy złotych. Zadanie ma być wykonane jeszcze w tym roku. Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu organizuje Dzień Dziecka. Na uczestników czekać będą warsztaty, pokazy dawnych rzemiosł, gry i zabawy podwórkowe oraz wydarzenia artystyczne. Dzień Dziecka w skansenie to podróż do czasów przeszłych, mówi Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu.
4: Jesteśmy takim swoistym wehikułem czasu i troszkę takim pomostem międzypokoleniowym i zapraszamy do tego, żeby całymi rodzinami odwiedzać nasze muzeum, żeby tutaj też przeżywać taką podróż w czasie, sentymentalną podróż do czasów swojego dzieciństwa, a dzieciom, żeby opowiadać o przeszłości, pokazywać im, że tą przeszłość warto odkrywać.
3: Tego dnia praktyczna edukacja połączy się z zabawą, dodaje Justyna Cieszyńska.
4: Skupimy się zarówno na dawnych zawodach, na rzemieślnikach, zawodach, które dzisiaj są już ginące albo w ogóle dla wielu dzieci nieznane poza muzeami podobnymi do naszego skansenu, a dodatkowo mamy nadzieję, że oprócz tej edukacji będzie też dużo zabawy.
3: W programie znalazły się m.in. warsztaty garncarskie, wykonywanie papierowych chust ludowych, robienie wiatraczków i powrozów, a także pokazy pracy kowala, plecionkarza, szewca i rzeźbiarki. Zwiedzający będą mogli spróbować strzelania z procy, poznać dawne sposoby prania i maglowania oraz uczestniczyć w zabawach znanych dzieciom sprzed 100 lat. Na scenie amfiteatru zaprezentuje się teatr Kultureska ze spektaklem Granie na straganie. Wystąpi również dziecięco-młodzieżowa grupa zespołu tańca ludowego Kasztelanka. Przez cały dzień będzie działał kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych. Dzień Dziecka w skansenie odbędzie się w niedzielę. Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 18. Konkurs fotograficzny Mława w fotoplastikonie. To propozycja dla osób, które przechowują w domowych albumach i szufladach archiwalne fotografie związane z miastem i okolicą. Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mława poszukują zdjęć przedstawiających dawne wydarzenia, uroczystości, codzienne życie mieszkańców, pracę, rzemiosło, działalność artystyczną oraz krajobrazy miasta i regionu. Do konkursu można zgłosić jedno zdjęcie pochodzące z prywatnych zbiorów, wykonane w XIX wieku lub w pierwszych dekadach XX wieku. Do fotografii należy dołączyć krótki opis. Najciekawsze materiały zostaną opracowane, zabezpieczone i zaprezentowane podczas wystawy Mława w fotoplastikonie. Zdjęcia można przesyłać drogą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do oddziału Archiwum Państwowego w Mławie przy ulicy Narutowicza 3. Na miejscu istnieje również możliwość wykonania skanu. Termin nadsyłania prac upływa jutro. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronach internetowych Archiwum Państwowego w Warszawie oraz miasta Mława. Ruszyły zapisy na charytatywny turniej piłkarski w Swojęcinie. Drużyny będą rywalizować o Puchar Wójta Gminy Lutocin. Tegoroczna edycja będzie miała wyjątkowy, charytatywny charakter. Organizatorzy połączyli siły z ekipą Rowerem po Uśmiech Dzieci, aby wesprzeć placówkę Mario i Olek w Lidzbarku, mówi Łukasz Józefowicz, członek grupy Rowerem po Uśmiech Dzieci.
5: Boisko tartanowe w Swojęcinie. To będzie stawka o Puchar Wójta Lutocina i po Uśmiech Dzieci. Na was będą czekały oczywiście grill, napoje, dmuchańce dla dzieci.
3: Drużyna Rowerem po Uśmiech Dzieci również stanie do turnieju, mówi członek zespołu Mariusz Gulczyński.
6: My tutaj wystawiamy skład, ja, Łukasz, Zbyszek, Mariusz, dyrektor na bramce i jeszcze oczywiście kilka osób tutaj z placówki, więc też na pewno będziemy chcieli uratować honor.
3: Cały dochód z turnieju oraz towarzyszących atrakcji zostanie przekazany na pomoc dzieciom z placówki opiekuńczo-wychowawczej. Organizatorzy podkreślają, że chcą połączyć sportową rywalizację z pomocą potrzebującym. Turniej odbędzie się 21 czerwca na boisku tartanowym w Swojęcinie, początek o godzinie 9. Organizatorzy zachęcają również firmy i osoby prywatne do wsparcia wydarzenia. Zapisy drużyn i informacje można uzyskać pod numerem telefonu, który podajemy na stronie internetowej Radia 7.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Wipasz SA w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz SA, ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744. Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
1: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź Galanterię Przestrzeni Inspirowanej Harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żuromini oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Kontrole, możliwe utrudnienia za chwilę o ruszającym długim weekendzie, potem areszt dla żołnierza WOT-u, który podpalił kolegę syna, i o wielkiej balonowej imprezie na Śląsku. Marcin Krzemiński. Od dziś do poniedziałku włącznie więcej policyjnych patroli na drogach. To w związku z ruszającym długim weekendem. Tradycyjnie funkcjonariusze sprawdzać będą m.in. czy przestrzegamy limitów prędkości, no i czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Miejmy nadzieję, że na wyobraźnię piratów drogowych wpłyną wchodzące dziś zmiany dotyczące punktów karnych. Kierowcy nie będą mogli zmniejszyć ich liczby w przypadku najpoważniejszych wykroczeń, na przykład wspomnianych jazdy po alkoholu czy rażącego przekroczenia prędkości. To może być też trudny początek długiego weekendu dla mieszkańców Krakowa. Przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli dziś protesty na głównych trasach wylotowych z miasta. O szczegółach Katarzyna Młynarczyk.
3: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą 3 miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin.
2: Koronaraka Klaudia jest już w drodze z Pekinu do Wrocławia. Ze stolicy Chin wystartował specjalny rządowy samolot z 24-latką z Wałbrzycha i jej mamą na pokładzie. Potem studentką sinologii zajmie się szpital wojskowy w stolicy Dolnego Śląska. Klaudia zachorowała w połowie kwietnia, gdy studiowała w Chinach. Trafiła do szpitala i zapadła w śpiączkę. Zdiagnozowano u niej ekstremalnie rzadkie powikłanie potworniaka jajnika. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Decyzją sądu poczeka na wyrok w areszcie żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej, który w niedzielę oblał benzyną i podpalił kolegę swojego syna. Poszkodowany 25-latek walczy o życie w szpitalu, mówi Marcin Kozak z lubelskiej prokuratury.
4: Lekarze wprowadzili go w stan śpiączki farmakologicznej. Poparzeniu uległa znaczna część powierzchni jego ciała.
2: 47-latkowi może grozić dożywocie. Decyzją swojego dowódcy natychmiast został zwolniony z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To będzie wielka balonowa impreza. W połowie czerwca w Tychach i Pszczynie odbędą się zawody balonowe Indy Silesian Sky. Rywalizować będzie 15 załóg z Polski i zagranicy, mówi organizator Kuba Szwedowski.
5: W ramach tej rywalizacji są różne konkurencje. Czasem jest to na przykład zrzut markera do krzyża zrobionego z takich taśm. Inna konkurencja to na przykład pogoń za lisem, czyli jeden z balonów startuje nieco wcześniej, a zadaniem pozostałych jest dolecenie jak najbliżej do tego balona.
2: Po lotach konkursowych organizatorzy zaplanowali też 2 widowiskowe nocne pokazy balonów i koncerty. 3-dniowa impreza startuje 18 czerwca.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki, witam. Maja Chwalińska już napisała piękną historię, osiągnęła wspaniały wynik, ale to nie znaczy, że nie może mierzyć jeszcze wyżej. Nasza tenisistka dziś zagra o półfinał wielkoszlemowego turnieju w Paryżu. Jej rywalką będzie Anna Kalińska.
7: Dziewczyna z czołówki już od chyba kilku lat tam jest. Na pewno gra świetny tenis. Nigdy z nią nie miałam okazji zagrać, więc będzie to nasze pierwsze spotkanie. No, ona jest bardziej doświadczona, bardziej utytułowana, więc pewnie będzie w roli faworytki. Inaczej na pewno, ale zagram najlepiej jak potrafię i zrobię wszystko, żeby ten mecz wygrać.
6: Początek meczu o 11:00, transmisja w Eurosporcie, a wczoraj poznaliśmy pierwsze półfinalistki, to Mira Andrijewa i Marta Kostiuk. Rosjanka pokonała Rumunkę Sorane Kirstę 6-0, 6-3, a Ukrainka swoją rodaczkę Irinę Świtolinę 6-3, 2-6, 6-2. W turnieju mężczyzn do półfinału awansowali rozstawiony z dwójką Aleksander Zwieriew oraz Czech Jakub Mężczyk. Polscy piłkarze zagrają dziś ostatni mecz w sezonie, po czym pojadą na zasłużone urlopy. W Warszawie biało-czerwoni zmierzą się towarzysko z Nigerią. W niedzielę we Wrocławiu przegrali 0-2 z Ukrainą, a część kibiców zarzucała im brak zaangażowania. Nikola Zalewski mówi, że nie ma takiej opcji.
8: Zaangażowanie zawsze będzie. Każdy, co jedzie na kadrę, to jedzie, żeby grać, żeby wygrywać mecze. Nieważne, czy to sparing, czy to jakiś playoff, czy mundial.
6: Jan Urban zapowiedział, że liderzy kadry dziś zagrają, w przeciwieństwie do czołowych zawodników naszych rywali. Towarzyski mecz z Nigerią o 20:45. A piłkarska reprezentacja Belgii wygrała w Rijece z Chorwacją 2-0 w towarzyskim meczu będącym dla obu zespołów sprawdzianym przed Mistrzostwami Świata. Jedną z bramek zdobył Romelu Lukaku, rozgrywający pierwsze po rocznej przerwie spotkanie w barwach Czerwonych Diabłów. Olivia Kiełbasa zajmuje 8 miejsca, Klaudia Kulon jest 11 po 8 z 11 rund Mistrzostw Europy Kobiet w szachach, rozgrywanych w gruzińskim Batumi. Obie Polki mają po 6 punktów. Prowadzi Hiszpanka Sabrina Vega-Guitérrez.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
2: Maksymalnie 26 stopni na Podkarpaciu, 18 tylko na Dolnym Śląsku i stamtąd w głąb kraju będą się przemieszczać deszczowe chmury, możliwe też burze z gradem. Najwięcej słońca w Trójmieście i na Podlasiu.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: Summertime.
1: Reklama.
2: Firma i wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Zbliża się w 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa hala i nowoczesne zaplecze, remont w ciechanowskiej jedynce, dni powiatu rypińskiego, 3 dni świętowania, rośliny czerwca i rodzinna zabawa, trwa konkurs nad Welem. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Trwa kompleksowy remont bloku sportowego w szkole podstawowej nr 1 w Ciechanowie. Modernizacja obejmuje halę sportową, szatnie, łazienki oraz korytarze. W obiekcie wymieniane są instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowe i elektryczne. Powstanie również nowa wentylacja. W szatniach i sanitariatach prowadzone są prace wykończeniowe. Na nowe wymieniono już część instalacji. Przygotowywane są także posadzki. Prace trwają również na zewnątrz budynku. Hala sportowa zostanie ocieplona, zyska nową elewację, okna, drzwi oraz docieplony dach. Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, pompę ciepła i monitoring. Koszt inwestycji wynosi ponad 3,5 miliona złotych. Miasto pozyskało na ten cel prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania z programu Sportowa Polska. Prace remontowe mają zakończyć się jeszcze w tym roku. To kolejna inwestycja sportowa przy ciechanowskiej jedynce. Jesienią ubiegłego roku uczniowie otrzymali do dyspozycji nowy kompleks boisk z orlikiem, przeznaczony do piłki nożnej oraz gier zespołowych. Gmina Lubowic pozyskała kolejne dofinansowania. Burmistrz Jarosław Czapliński oraz skarbnik Anna Krajewska podpisali 5 umów na dofinansowanie różnych inwestycji i działań. Blisko 20 tysięcy złotych trafi na działania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt. Prawie 25 tysięcy złotych gmina otrzyma na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Lubowidzu. Kolejne środki wesprą jednostki ochotniczych straży pożarnych. OSP KSRG Płocicno otrzyma 35 tysięcy złotych na zakup odsysacza spalin, a OSP Mleczówka 100 tysięcy złotych na lekki samochód pożarniczy. Największe dofinansowanie wynosi 150 tysięcy złotych. Środki zostaną przeznaczone na budowę drogi w miejscowości Sztok. Dofinansowanie pochodzi z budżetu województwa mazowieckiego. Koncert zespołu Demono, kino plenerowe, zawody pożarnicze i festiwal lokalnych smaków. Tak zapowiadają się dni powiatu rypińskiego. Wydarzenie odbędzie się od piątku do poniedziałku. Świętowanie rozpocznie się na Polanie Urszulewskiej. W piątek o godzinie 17 zaplanowano festiwal Echa Natury. Odkrywamy talenty wokalne powiatu rypińskiego. Główne atrakcje odbędą się w sobotę na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie. Od rana rywalizować będą młodzieżowe drużyny pożarnicze. Zaplanowano również piknik rodzinny oraz festiwal lokalnych smaków z udziałem kół gospodyń wiejskich. O godzinie 17 rozpocznie się blok koncertowy. Na scenie wystąpią grupy młodzieżowe Natalia Woźnicka oraz Ola Olszewska z zespołem. Podczas wydarzenia wręczona zostanie statuetka Pomocna Dłoń Powiatu Rypińskiego, a także poznamy laureatów konkursów artystycznych i kulinarnych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Koncert rozpocznie się o godzinie 20. W niedzielę o godzinie 13 w kościele Najświętszego Serca Jezusa w Rypinie odprawiona zostanie msza święta w intencji mieszkańców powiatu. Tego samego dnia o godzinie 20 na boisku przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie odbędzie się kino plenerowe. Widzowie obejrzą film Wszystko o moim starym. Obchody zakończy uroczysta sesja Rady Powiatu w Rypinie. Odbędzie się w poniedziałek o godzinie 12 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Trwa rodzinny konkurs Herbarium z Nadwelu. Organizatorzy przedstawili 3 kolejne gatunki roślin, które uczestnicy mogą odnaleźć i umieścić w swoich zielnikach. W czerwcowym zestawie znalazły się przetacznik polny, podagrycznik pospolity oraz pokrzywa zwyczajna. Każda z roślin występuje powszechnie w naszym regionie, choć można je spotkać w różnych środowiskach. Przetacznika polnego najlepiej szukać na polach, murawach i przydrożach. Podagrycznik pospolity najczęściej rośnie w lasach liściastych, zaroślach i nad wodą. Pokrzywę zwyczajną można znaleźć m.in. w wilgotnych lasach, rowach, na nieużytkach oraz przy drogach. Cel konkursu jest bardzo prosty. Wyjdźmy do lasu i na łąkę, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
3: Głównym celem naszym jest to, aby rodziny wychodziły na spacer. Poszukiwały roślin, które my będziemy wskazywać, które należy zebrać. Oczywiście są to rośliny, nie są objęte ochroną. I druga rzecz, nie zbieramy ich w rezerwatach przyrody. W obszarze rezerwatu nie zrywamy niczego.
2: Podczas leśnych spacerów będzie można poznać właściwości zbieranych roślin, dodaje Marcin Modrzewski.
3: To też będzie taka okazja, żeby poznawać otaczające nas rośliny, bo ich zastosowanie jest czasami nieoczywiste, ciekawe, może będzie komuś przydatne. No i druga rzecz, wychodzimy razem z dziećmi na spacery. To jest istotne.
2: Organizatorzy przypominają, że podczas zbierania okazów należy ścinać wyłącznie nadziemne części roślin, bez uszkadzania systemu korzeniowego. Konkurs Herbarium z Nadwelu potrwa do końca sierpnia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
0: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPiH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPiH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Minęła godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burzowa pogoda w sporej części kraju, są ostrzeżenia. Burza też w sprawie zakazu używania smartfonów w podstawówkach i polityczna zawierucha po decyzji prezydenta Ukrainy. Marcin Krzemiński. Uwaga na burze w południowej i zachodniej części Polski. Są alerty pierwszego stopnia w województwie opolskim i śląskim oraz w części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać o 13, a godzinę później w Małopolsce i na Podkarpaciu. Burzom mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr i grad. Utrudnień na lotniskach czy w komunikacji miejskiej muszą się spodziewać lecący do Portugalii. Po północy ruszył tam bowiem ogólnokrajowy strajk generalny. To odpowiedź na planowane przez rząd zmiany w kodeksie pracy. W Lizbonie, Porto i Faro odwołano ponad 20 rejsów lotniczych. W sumie dziś może zostać odwołanych kolejnych 500 lotów. Ceny maksymalne benzyny dziś bez zmian. Za litr 95 nie zapłacimy więcej niż 5 zł 95 groszy, za 98 6,54. W górę za to poszedł zgodnie z rozporządzeniem ministra energii olej napędowy do 6 zł 40 groszy. To wzrost o 14 groszy. Po wakacjach uczniowie podstawówek mają już nie korzystać ze smartfonów w szkołach. Tego chce rząd. Wczoraj przyjął projekt w tej sprawie. Młodzieży się to nie podoba. Eksperci apelują, żeby zrobić to mądrze. O szczegółach Błażej Kulesza.
3: Telefony w szkołach podstawowych zostaną całkowicie zakazane.
4: Aprobaty wśród środowisk uczniowskich nie ma, mówi Zuzanna Głuch z akcji uczniowskiej.
3: Nasz głos został całkowicie zignorowany.
4: Jest za to w gronie nauczycieli i badanych. Przekonuje Barbara Nowacka, minister edukacji.
5: Około 85% społeczeństwa w badaniach pokazało, że jest zwolennikami takiego rozwiązania.
4: Smartfonowe zakazy obowiązują w połowie szkół, ale w wielu to zapis martwy, przekonuje Magdalena Bigaj z Fundacji Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa.
6: Bardzo często nauczyciele po prostu rezygnują z wiecznego upominania uczniów. Odłóż ten telefon, bo jest zakaz.
4: Ponad 70% młodych ludzi deklaruje, że jest uzależniona od smartfonu.
2: Prezydent Wołodymyr Zełenski popełnił błąd. Mamy prawo do rozczarowania, tak wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski odniósł się do sprawy nadania ukraińskiej jednostce imienia bohaterów UPA. Jednocześnie przyznał, że rozmowy dyplomatyczne w tej sprawie trwają.
7: Mam nadzieję, że strona ukraińska znajdzie jakiś sposób na skorygowanie tego błędu.
2: Prezydent Karol Nawrocki chce, by w związku z tym, co się stało 8 czerwca na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego, jednym z punktów było odebranie Zełenskiemu tego orderu. Order Orła Białego przyznał prezydentowi Ukrainy w 2023 roku ówczesny prezydent Andrzej Duda. A skoro o prezydencie Nawrockim mowa, jest on liderem rankingu zaufania w sondażu pracowni Ibris. Głowie państwa ufa blisko 46,5% ankietowanych. Drugie miejsce zajął wspomniany też już szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Podium zamyka premier Donald Tusk.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Wiadomości sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Dziś towarzyski mecz polskich piłkarzy z Nigerią. Czy to będzie ostatnie spotkanie Roberta Lewandowskiego na Stadionie Narodowym? Tego nie wiadomo, bo kapitan naszej kadry nie zdradził jeszcze swoich planów na kolejny sezon. Wiadomo jednak, że jego kariera w reprezentacji powoli zmierza do końca, a jego następców nie widać. Selekcjoner Jan Urban ma tego świadomość.
9: Też się o to obawiam. Oczywiście, że tak. Powiem inaczej. To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ile spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
8: Mecz z Nigerią na Stadionie Narodowym dziś o 20:45. Znamy pierwsze półfinalistki. French Open. Mira Andrijewa pokonała gładko Rumunkę Sorana Kirstę 6-0-6-3. A w ukraińskim pojedynku Marta Kostiuk wygrała z Eliną Svitoliną 6-3-2-6-6-2. Kostiuk jest w tym roku niepokonana na mączce, ale zdaniem byłej liderki rankingu Angeliki Kerber wciąż nie jest główną pretendentką do tytułu.
10: Myślę, że faktycznie faworytką będzie Sabalenka, jest numer jeden i to jest faworytka zawsze, obojętnie na jakim poziomie, więc w tej chwili na pewno faworytką zostanie Sabalenka.
8: Kerber, tak jak wielu ekspertów, jest zaskoczona i zachwycona grą Mai Chwalińskiej.
10: Wszystkich to zaskoczyło i cała Polska się w tej chwili też cieszy, bo muszę powiedzieć, wygrać i wyjść z eliminacji i teraz być w ćwierćfinale w Paryżu, na pewno może już być dumna, ale oczywiście jeszcze z turnieju grać ćwierćfinał i to jest coś niesamowitego i życzę Mai oczywiście co najlepszego w ćwierćfinale.
8: Maja Chwalińska dziś o 11 zagra z Anną Kalińską, po nich na kort wyjdą Aryna Sabalenka i Diana Schneider. Reprezentacja Polski koszykarzy 3-3 przegrała z Łotwą 20-22 po dogrywce swoim drugim meczu grupy B jubileuszowych 10. Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie na placu Defilad pod Pałacem Kultury i Nauki. Wcześniej Polacy przegrali z zespołem Mongolii 19-21. W czwartek biało-czerwoni zagrają jeszcze z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą wiceliderzy rankingu FIBA 3-3 Amerykanie.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.
2: Najpogodniej na północnym wschodzie, tam też nie powinno padać. Poza tym możliwe przelotne opady deszczu i burze także z gradem. Na termometrach 14 stopni na Przedgórzu Sudeckim, 16 na południowym zachodzie, na południu nawet do 27.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, eubi.pl.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
3: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 3 czerwca. W 1936 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek z okazji dziesięciolecia prezydentury urodzonego w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Ignacego Mościckiego.
3: Wielkie boje Wojska Polskiego tworzyły wspaniałe tradycje licznych pułków Armii Polskiej.
2: W 1945 roku oddział podziemia niepodległościowego Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego rozbił Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Mławie i uwolnił więźniów. W 1987 roku niedaleko wsi Straszewy w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim doszło do katastrofy samolotu MiG-21R. Według oficjalnych ustaleń powodem był błąd pilota podpułkownika Henryka Przychodzienia. W 1989 roku urodzony w Płońsku Ryszard Czekalski przyjął święcenia kapłańskie, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
4: Pomyśleli sobie, że gdzieś tam poza Warszawą, w Lasku Bierańskim, niech sobie rozważają te święte księgi, więc patyka stworzyli komuniści.
2: W 1996 roku został wyświęcony ołtarz w kościele w Chamsku w gminie Żuromin. Mszę świętą celebrował biskup płocki Zygmunt Kamiński.
5: Właśnie ten ołtarz i świątynia, one są tymi pomocami do tego, abyśmy chodzili tam wspólnotą z Bogiem.
2: W 2011 roku odbyła się premiera filmu Uwikłanie z Mają Ostaszewską w roli głównej. Charakteryzatorem na planie był urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja.
6: Na pierwszy rzut oka brak motywu.
7: Te numery na pewno oznaczają jakąś datę, no czuję to.
2: Urodzili się. W 1933 roku w Rybnie, w powiecie działdowskim Tadeusz Matuszewski, łyżwiarz, szybki trener. W 1938 roku w Bieżuniu Jan Śledzianowski, duchowny rzymskokatolicki diecezji kieleckiej, socjolog, profesor nauk teologicznych.
8: Ponad 30 postaci. Powiedzieć o nich jako o błogosławionych świętych, ale równocześnie nie myślących tylko o sobie, ale myślących o narodzie.
2: W 1944 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Henryk Szordykowski, lekkoatleta, średniodystansowiec, medalista Mistrzostw Europy, olimpijczyk.
9: Ja byłem tego typu zawodnikiem, co bym nie zrobił, to i tak bym był dobry.
2: W 1976 roku Krzysztof Olewnik, syn płockiego przedsiębiorcy Włodzimierza Olewnika i Ewy Olewnik, został porwany w nocy z 26 na 27 października 2001 roku ze swojej willi w Świerczynku na przedmieściach Drobina w powiecie płockim, po czym zamordowany 5 września 2003 roku pomimo przekazania porywaczom okupu. Śledztwo prowadziła m.in. prokuratura rejonowa w Sierpcu. W 1991 roku w Żurominie Łukasz Teodorczyk, piłkarz, reprezentant Polski wychowanych w Kryżu Romin.
10: No, za mną udany sezon, także czuję się bardzo dobrze, z pozytywnym nastawieniem.
2: Zmarli w 1872 roku w Działdowie Ferdynand Balla, sołtys wyższy i okręgowy oraz ostatni ziemski sędzia przysięgły w Działdowie. W 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz Stanisław Lejman, urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim, nauczyciel w szkole w Zawidzu Kościelnym w powiecie sierpeckim, podporucznik rezerwy, wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, aresztowany przez ciechanowskie gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym KL Zoldau w Działdowie, skąd został przewieziony do KL Dachau. W 1994 roku Edward Stefański urodził się w Chamsku w gminie Żuromin, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Zoldau w Działdowie.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7. Radio
4: 7. Ladies and gentlemen, Captain Bowman and his crew welcome you aboard of Boeing 737, flight number 628 to Malibu. We will fly at a height of 12,000 feet. Our flight will last approximately 2 hours.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Bez kasku ani róż. Od dziś ważne zmiany dla dzieci i młodzieży. Unia Europejska szykuje się na sezon pożarów lasów. Za chwilę też tenisowa światowa jedynka o Maji Chwalińskiej. Marcin Krzamiński. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych tylko w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. To ważne, bo jak podkreślają eksperci, kask ratuje życie. O czym doskonale wiedzą na przykład uczniowie szkoły podstawowej nr 15 w Lublinie i mają ze sobą dziś nie tylko kaski, ale i też odblaski.
3: Pewnie kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
4: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
5: Trzeba mieć wyobraźnię.
2: Wyobraźnia się przyda, żeby przewidywać sytuację na trasie przejazdu i w ten sposób unikać groźnych sytuacji. Policja dodatkowo przypomina, że na hulajnodze nie można przewozić zwierząt, jechać z dużą prędkością czy rozmawiać przez telefon. Ostatnie godziny dzielą nas od kolejnego długiego weekendu. Szkoły zawieszają lekcje do poniedziałku, a jeśli ktoś wziął urlop na piątek, to będzie miał 4 dni wolnego. I takich szczęściarzy nie brakuje, co widać w systemach rezerwacyjnych hoteli i pensjonatów, między innymi w Beskidach, potwierdza Karolina Fuchs z Urzędu Miasta w Wiśle.
6: Obłożenie turystyczne jest spore. Na ten moment sięga ono blisko 80%. Natomiast w związku z tym, że w tym roku splotły nam się w tym czasie terminy dwóch dużych festiwali, Festiwalu Słowa imienia Jerzego Pilcha Granatowe Góry oraz Festiwalu Dziewięciu Festiwal, spodziewamy się, że tych gości będzie jeszcze więcej.
2: Na długi weekend jedźcie spokojnie i rozważnie, zwłaszcza, że od dziś do poniedziałku będzie więcej policyjnych patroli na drogach. I o mandat nie trudno. Funkcjonariusze będą mierzyć prędkość, z jaką jedziemy. Sprawdzą też m.in., czy nie prowadzimy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Unia Europejska przygotowuje się na pożary lasów. Poznaliśmy plan gotowości niemal 800 strażaków z 14 krajów, w tym Polski. Będzie rozmieszczonych w najbardziej narażonych na pożary krajach wspólnoty, czyli na Cyprze, we Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Grecji. W stan gotowości postawiona jest także unijna flota, czyli 22 samoloty gaśnicze i 5 śmigłowców. Najpierw Maja Chwalińska, a chwilę później światowa numer 1 powalczą dziś o awans do półfinału Rolanda Garrosa. Nasza tenisistka, która stała się objawieniem paryskiego turnieju na korty, wyjdzie za godzinę o 11 i zmierzy się z Anną Kalińską z Rosji. W drugim ćwierćfinale zagra dziś Aryna Sabalenka, która o Chwalińskiej mówi tak.
7: I've been watching couple of her matches.
8: Oglądałam kilka jej meczów, a kilka dni temu przypadkiem widziałam, jak trenowała. Korty ziemne naprawdę dobrze pasują do jej stylu gry. Dobrze się porusza, często zmienia rytm, jest sprytna, świetnie gra w obronie i jest wojowniczką. W przyszłości może być czołową zawodniczką w turze.
7: Yeah, definitely future top player.
2: Białorusinka bezpośrednio po meczu Chwalińskiej powalczy o półfinał French Open z Rosjanką Dianą Schneider.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154. Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od systemu Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
1: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
2: Reklama.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
4: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
6: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
7: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór

0: kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
1: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Zbliża się godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Koniec redukowania punktów za poważne wykroczenia drogowe. Upalnie, ale i deszczowo, taka pogoda w długi weekend. Wieczorem towarzyskie starcie piłkarskie Polska-Nigeria. Marcin Szamiński. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia. Agnieszka Wynarska.
3: Chodzi o poważne wykroczenie zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
4: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować. Te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
3: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów.
2: Przypomnę, że także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi nad nami zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji, oświadczył minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sibicha. Przypomniał, że w ciągu ostatnich 2 lat nasze dwa kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. Odblokowane zostały ekshumacje i odbyły się ponowne pochówki ofiar. Sybicha odniósł się w ten sposób do tego, co ostatnio dzieje się na linii Warszawa-Kijów. Polskie władze potępiają nazwanie ukraińskiej jednostki imieniem UPA i zastanawiają się nad odebraniem Wołodymirowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Dobra wiadomość, długi czerwcowy weekend będzie generalnie ciepły, a miejscami wręcz upalny. Zła, będzie często padać. Takie są prognozy na najbliższe dni. Temperatura będzie się miejscami zbliżać nawet do 30 stopni, ale wszędzie, zwłaszcza popołudniami, mogą się pojawić burze.
5: Szczególnie w centrum, na południu oraz we wschodniej połowie kraju. Miejscami mogą im towarzyszyć intensywne opady deszczu, grad i porwisty wiatr.
2: Mówi synoptyk Agnieszka Prasek. To miało być przetarcie przed mundialem, ale został mecz na otarcie łez. Wieczorem piłkarski pojedynek naszej kadry, która zmierzy się towarzysko z Nigerią. Polacy, jak wiadomo, na ruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą, więc dzisiejsze spotkanie będzie okazją do sprawdzenia nowych graczy, o czym więcej Mateusz Stanicki.
6: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wejściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników. Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
7: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
2: Początek spotkania na Stadionie Narodowym o 20:45.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Zbliża się południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Obowiązkowe kaski od dziś dla dzieci i młodzieży na hulajnogach. Ukraina uderzyła dronami w Petersburg tuż przed ekonomicznym forum. Dziś po południu blokada Zakopianki sparaliżuje wyjazd z Krakowa na Podhale. Agnieszka Trojanowska-Bis. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych wyłącznie w kaskach. Przepisy obejmą też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem, by egzekwować nowe prawo i sprawdzać, czy kaski na głowach dzieci są. Policja ma pojawiać się teraz częściej na miejskich placach i w okolicach szkół. Młodzież zapewnia, że rozumie nowe przepisy.
3: Żeby być bezpiecznym, bardziej jest się dojrzałym i się wie, co się robi bardziej.
4: Nasi bliscy się poturbowali, tak można powiedzieć, na takich wyczynach.
5: Zdarzało się wcześniej czasem. Jak zaczął być ten szum na to jeżdżenie w kasku, to wtedy dopiero zacząłem.
2: Za brak kasku dziecka pouczenie i mandaty dostawać będą opiekunowie. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe w Petersburgu. Ukraińcy przekazali, że zaatakowali m.in. terminal naftowy oddalony o ponad 1000 km od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie w Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Putina. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne. Kolejni właściciele samochodów zgłaszają od rana do policji w Poznaniu uszkodzenie pojazdów, do których doszło w nocy lub nad ranem, mówi podkomisarz Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
6: Do tej pory odnotowaliśmy takie zdarzenia na kilku dzielnicach, to Stare Miasto, Wilda czy poznańskie Jeżyce. Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc z ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów. Stawiał on doniczki na autach, kamienie czy też posypywał piachem dachy.
2: Policjanci zabezpieczyli monitoringi, by wytypować podejrzanego i go zatrzymać. Docierają także do kolejnych pokrzywdzonych, których może być nawet kilkudziesięciu. To może być trudny początek długiego weekendu dla przejeżdżających przez Zakopiankę i Kraków. Zanim na dobre się rozpocznie, kierowcy wyjeżdżający z miasta mogą utknąć w korkach. To dlatego, że przeciwnicy budowy trasy S7 Kraków-Myślenice zapowiedzieli protesty na głównych trasach wylotowych z miasta, o czym Katarzyna Mynaczek.
7: Dzień nie jest przypadkowy. Chodzi o to, żeby przysporzyć kierowcom trudności w czasie dużego ruchu. Od godziny 16 protestujący blokować będą trzy miejsca. Mają pojawić się na ulicy Wielickiej na zjeździe z autostrady A4 w kierunku Wieliczki, na ulicy Zakopiańskiej przy zjeździe z A4 w kierunku Myślenic i na Zakopiance w Gaju. Organizatorzy w ten sposób pokazać chcą swój sprzeciw wobec planowanego przebiegu nowej ekspresówki, z którym nie zgadza się żadna z podkrakowskich gmin, między innymi gmina Skawina.
2: Akcja zbiega się z początkiem wyjazdów na długi weekend, dlatego kierowcy powinni spodziewać się utrudnień i wydłużonego czasu przejazdu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Już za godzinę o 13:00 zagrzmieć może w województwie opolskim i śląskim oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Z kolei dla małopolskiego i podkarpackiego oraz części świętokrzyskiego ostrzeżenia przed burzami zaczną obowiązywać za 2 godziny. To alerty pierwszego stopnia w 3-stopniowej skali.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Firma i wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje. Wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa i transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Reklama.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
4: Daj mi jedno słowo.
3: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało. Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 13.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Planujący wakacyjne loty powinni już teraz kupować bilety. Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo. Zjazd zabytkowych pojazdów w Iławie już niebawem. Agnieszka Trojanowska, BIS. To ostatnie dni na zakupy w miarę tanich biletów lotniczych na wakacje, twierdzą eksperci, bo na razie spodziewanych mocnych podwyżek cen wynikających z bardzo drogiego paliwa lotniczego nie widać, zwłaszcza u przewoźników niskokosztowych. Póki co na wakacyjne loty po Europie można znaleźć sporo dość tanich biletów, bo po pierwsze przewoźnicy boją się przerzucać na pasażerów koszty drogiego paliwa, a po drugie na polskim rynku trwa właśnie wojna o pasażera, mówi Mariusz Piotrowski z serwisu Fly for Free.
8: Linie lotnicze muszą bardzo mocno stymulować ten popyt z uwagi na ogólną niepewność w związku z kryzysem geopolitycznym na Bliskim Wschodzie. I te ceny faktycznie trzymają się na bardzo niskim poziomie i wydaje się, bardzo prawdopodobne jest to, że jest to pewnie ostatni moment na szukanie tanich biletów na wakacje, ponieważ w bilansach wielu linii lotniczych paliwo lotnicze waży bardzo dużo. Cena ropy, cena paliwa lotniczego jest wciąż na bardzo dużych poziomach, więc linie nie mogą sobie pozwolić na to, aby dopłacać do interesów nieskończoność.
7: Jak dodaje ekspert, niskokosztowi przewoźnicy mogą utrzymać podstawowe ceny biletów niżej, ale będą chcieli ukryć swoje koszty w wyższych opłatach, na przykład za usługi dodatkowe, bagaż, pierwszeństwo wejścia na pokład albo wybór miejsc w samolocie. A póki co w Polsce ceny paliwa dla kierowców są regulowane. Jutro i w piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł, benzyny 98 6,52 a oleju napędowego 6,40. Ogłosił minister energii. Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny będą niższe niż dziś, a cena diesla pozostanie bez zmian. Ukraina zaatakowała Petersburg. Drony uderzyły w obiekty energetyczne i wojskowe. Dziś rusza tam Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, o czym Tomasz Orchowski.
9: Ukraińcy przekazali, że zaatakowali między innymi terminal naftowy w Petersburgu, oddalony o ponad 1000 kilometrów od granicy z Ukrainą. To odwet za ostatni zmasowany rosyjski atak na Ukrainę, w którym zginęło ponad 20 osób. Uderzenie na Petersburg jest wizerunkowym policzkiem dla Władimira Putina, bo dyktator bardzo chciałby pokazać, że rosyjska gospodarka ma się świetnie, tak jak zagraniczne inwestycje. Na forum po raz pierwszy od lat przyjechała amerykańska delegacja, są też przedsiębiorcy z Niemiec. W sumie Rosjanie zapowiadali udział około 20 tysięcy osób z ponad 100 krajów.
7: Rekordowa liczba cudzoziemców uzyskała niemieckie obywatelstwo w minionym roku. Niemcami w sensie prawnym zostało 332,5 tysiąca nowo przybyłych osób. Wśród nowych obywateli najliczniejsi byli Syryjczycy, a za nimi znaleźli się Turcy i Rosjanie. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadli. wyjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
10: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
7: Uczestnicy imprezy mogą liczyć również na strefę gastronomiczną oraz wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Minęła godzina 13.30.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
2: Witam Państwa serdecznie. Adam Ejnik, nauczyciel, dziennikarz, no i miłośnik lokalnej historii. Dziś przedstawię Państwu felieton pod tytułem Zastaw się, a postaw się. Wydawać by się mogło, że najradośniejszym dniem w życiu człowieka jest jego wesele. Choć sama nazwa mówi o weseleniu się, więc radości, to ponoć, choć na własne uszy tego nigdy nie słyszałem, niektórzy przeklinają dzień własnego ślubu. Mało tego, wesele mogło doprowadzić rodziców państwa młodych do ruiny. Przecież do uroczystości weselnych przygotowywano się z niezwykłą dbałością nawet przez kilka miesięcy. Rodzina pana młodego ciułała pieniądze na muzykantów i trunki, panny młodej na wystawne przyjęcie. Nawet najbiedniejsi chcieli swoją córkę, ten ósmy cud świata, wydać nie tylko bogato, ale i na bogato. Nawet kosztem zaciskania pasa. To polski honor nakazywał godnie ugościć weselników, aż się ulewało. Niektóre z wesel przechodziły do historii wsi czy miasteczka. Jedzono, pito, bawiono się czasami przez tydzień. Również do historii przeszło przyjęcie weselne wyprawione w Żurominie. Jednak z zupełnie innych przyczyn. Trafiło do regionalnej prasy. Czytamy w korespondencie płockim z 1881 roku relację Michała Synorackiego. Pewien mieszczanin z Żuromina miał córkę, którą wydał za zamożnego zagonowca. Rodzice obojga młodych przyrzekali sobie wzajemnie obdarzyć swe dziadki zasobami materialnymi. Nadszedł dzień ślubu. Do domu panny młodej zjeżdża przyszły ze swymi rodzicami i gronem ochoczych weselników. Nie ulega więc wątpliwości, że się para skojarzy. Ojciec pana młodego złożył obiecany przez siebie posag synowi, lecz rodzic panny w połowie tylko dotrzymał słowa. Wszczyna się spór, który jednak godzą weselni goście. Zabawimy się, pojedziemy do ślubu, a o resztę potem się zgodzicie. Wnet przy kielichu i kapeli rozpoczęły się gody, które przetrwały do północy. Zauważono wtedy, że czas by był do kościoła. Siadają wszyscy na wozy, bryczki i o północy jadą do przybytku Bożego na ślub. Łatwo się domyśleć, że o tym czasie odmówiono ślubu. Nie zrazili się przecież, wracają do domu panny, hulają tam aż wszelkie zapasy i przygotowania weselne akuratnie spożytymi zostały. Po czym pan młody żąda dopełnienia zobowiązania ojca przyszłej co do posagu. Ten ostatni odmawia. Właśnie się szerzy. Pan młody z gośćmi odjeżdżają zagniewani. Małżeństwo stanowczo zerwane. W parę dni pan młody skarży niedoszłą o zwrot kosztów, jakie poniósł na konkury. Tyle z XIX-wiecznej relacji. Nam pozostało przypomnieć, drodzy słuchacze, śluby zawierajcie w marcu, czerwcu, sierpniu, październiku i grudniu. Koniecznie musi być R w nazwie miesiąca, ponoć wtedy małżeństwo będzie szczęśliwe. Zdradzę wam jednak, że nie wszyscy w to wierzą.
1: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
3: Wielki piknik rodzinny z koncertami.
4: Dzisiaj sama.
3: 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
5: Daj mi jedno słowo.
3: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało. Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
3: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Maja Chwalińska wygrała i jest już w półfinale w Paryżu. Na drogach więcej patroli policji. Dziś rozpoczyna się długi weekend. IMGW ostrzega przed burzami i gwałtownymi wzrostami stanu wód. Agnieszka Trojanowska-Bis. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlemowego French Open. Polka rozegrała zacięty mecz, w którym cały czas jednak prowadziła. Ostateczny wynik to 7-6, 6-3. To największy sukces w dotychczasowej karierze 24-letniej Polki. Chwalińska w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu Białorusinką Aryną Sabalenką albo Rosjanką Dianą Schneider. Rozpoczyna się długi weekend, dlatego na drogach można spodziewać się dużego ruchu, a także większej liczby policyjnych patroli. Funkcjonariusze będą sprawdzać trzeźwość kierowców, a także czy jeżdżą oni zgodnie z przepisami, zapowiada podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
3: Prędkość jest takim głównym grzechem kierowców. Pamiętajmy, że jeżeli jest ładna pogoda, jeżeli świeci słońce, to wcale nie oznacza, że jest bezpiecznie. Paradoksalnie, im jest lepsza pogoda, tym mamy bardziej niebezpieczne wypadki drogowe.
2: Intensywne działania policji na drogach mają potrwać do poniedziałku. O przyszłość szpitala w Lesku wciąż walczą mieszkańcy Bieszczadów. Ubiegłotygodniowy protest w Warszawie z tradycyjnym wozem taborowym pod Sejmem dał nam nadzieję, mówi prezes Ruchu Społecznego Obrony Szpitala w Lesku Duszan Augustyn.
4: To nie jest tak, że wróciliśmy bez niczego, bo odbyliśmy dziesiątki rozmów z różnymi posłami. Wielu zaoferowało pomoc. Spotkaliśmy się też z wiceminister Kęcką, która powiedziała, że prace trwają nad rozwiązaniem dla jednostek takich jak nasza.
2: Szpital w Lesku ma blisko 170 milionów złotych długu. Z tego część w parabankach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 9 województw południowej i zachodniej Polski, dla opolskiego i śląskiego oraz części zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Alert już trwa, a właśnie teraz ostrzeżenie przed burzami zaczyna obowiązywać dla województwa małopolskiego i podkarpackiego i części świętokrzyskiego. IMGW wydał również ostrzeżenia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód dla opolskiego, śląskiego, małopolskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także świętokrzyskiego i podkarpackiego. Dziś wieczorem mecz na otarcie łez, choć początkowo miał być treningiem przed mundialem. Polska jednak nie awansowała, dlatego dziś wieczorem nasza piłkarska kadra zmierzy się tylko dla treningu. Towarzysko z Nigerią to okazja do sprawdzenia nowych graczy, o czym więcej Mateusz Stanicki.
5: Selekcjoner Jan Urban zapowiedział, że choć na murawie Stadionu Narodowego zobaczymy w wejściowej jedenastce podstawowych graczy kadry, takich jak Robert Lewandowski czy Piotr Zieliński, to jednak nie zabraknie też zmienników.
6: To są mecze sparingowe i właśnie teraz, jak niekiedy, no próbować różnych rzeczy, dawać szansę zawodnikom.
5: Na swoją szansę czeka m.in. wybrany najlepszym napastnikiem Ekstraklasy Karol Czubak, bo trener zdaje sobie sprawę, że czas poszukać następcy Lewandowskiego.
6: To będzie niemożliwe, żeby Roberta zastąpić, jeśli popatrzymy na ilość spotkań i ilość strzelonych bramek. Tacy goście się rodzą raz na nie wiadomo ile lat i będzie bardzo, bardzo trudno.
5: Początek dzisiejszego meczu Polska-Nigeria o godzinie 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie.
2: Polacy, jak wiadomo, naruszające w przyszłym tygodniu Mistrzostwa Świata nie jadą. A polski sport i tak dziś ma powody do radości. Przypomnę, w tenisie mamy sukces. Maja Chwalińska wygrała z rosyjską tenisistką Anną Kalińską w ćwierćfinale wielkoszlomowego French Open.

0: Reklama.
1: Do nowego Mitsubishi Grandis zmieścisz to, to i to. Zyskaj funkcjonalne wnętrze z pojemnym bagażnikiem do 708 litrów i 8-letnią ochronę Mitsubishi. Teraz w atrakcyjnym finansowaniu 50 na 50 z RRSO 0%. Mitsubishi Grandis. Więcej miejsca na Twoje plany.
2: Zapraszamy do salonu Mitsubishi Michalski Motors, Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
4: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
8: daj mi jedno słowo,
7: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama.
1: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zmiana w Ciechanowie. Nowa prezes pokieruje przedsiębiorstwem usług komunalnych. Muzyczny maraton. 5 koncertów na początek lata. Dzień Dziecka i Dawne Zabawy. Skansen zaprasza do sierpca. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Renata Dobrzyńska nowym prezesem przedsiębiorstwa usług komunalnych w Ciechanowie. Dotychczas kierowała Miejskim Wydziałem Odpowiedzialnym za Gospodarkę Odpadami i Ochronę Środowiska. Zastąpiła Mirosława Szymańczyka, który po blisko 10 latach kierowania przedsiębiorstwem przechodzi na emeryturę. Nowa prezes jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku inżynieria i kształtowanie środowiska. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Z samorządem związana jest od ponad 11 lat. Ciechanów przygotowuje jedno z największych plenerowych wydarzeń tego lata. 20 czerwca na Błoniach Zamkowych odbędzie się 5 koncertów w ramach Dni Ciechanowa. To w sumie 5 godzin muzyki, a wstęp na wszystkie występy będzie bezpłatny. Wydarzenie zainauguruje Carla Fernandez. Następnie na scenie pojawi się Michał Szczygieł, znany z przebojów Spontan i Adrenalina. Później wystąpi Bledka, której popularność przyniósł hit Taxi nagrany z Kizo. Wieczorem publiczność usłyszy także laureatkę Fryderyków Zalię, która w tym roku jest głosem męskiego grania. Gwiazdą finału będzie legendarny zespół Kult. Oprócz koncertów na Błoniach Zamkowych powstanie strefa gastronomiczna oraz przestrzeń rekreacyjna dla dzieci. Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu organizuje Dzień Dziecka. Na uczestników czekać będą warsztaty, pokazy dawnych rzemiosł, gry i zabawy podwórkowe oraz wydarzenia artystyczne. Dzień Dziecka w Skansenie to podróż do czasów przeszłych, mówi Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu.
3: Jesteśmy takim swoistym wehikułem czasu i troszkę takim pomostem międzypokoleniowym i zapraszamy do tego, żeby całymi rodzinami odwiedzać nasze muzeum, żeby tutaj też przeżywać taką podróż w czasie, sentymentalną podróż do czasów swojego dzieciństwa, a dzieciom, żeby opowiadać o przeszłości, pokazywać im, że tą przeszłość warto odkrywać.
2: Tego dnia praktyczna edukacja połączy się z zabawą, dodaje Justyna Cieszyńska.
3: Skupimy się zarówno na dawnych zawodach, na rzemieślnikach, zawodach, które dzisiaj są już ginące albo w ogóle dla wielu dzieci nieznane poza muzeami podobnymi do naszego skansenu, a dodatkowo mamy nadzieję, że oprócz tej edukacji będzie też dużo zabawy.
2: W programie znalazły się m.in. warsztaty garncarskie, wykonywanie papierowych chust ludowych, robienie wiatraczków i powrozów, a także pokazy pracy kowala, plecionkarza, szewca i rzeźbiarki. Zwiedzający będą mogli spróbować strzelania z procy, poznać dawne sposoby prania i maglowania oraz uczestniczyć w zabawach znanych dzieciom sprzed 100 lat. Na scenie amfiteatru zaprezentuje się teatr Kultureska ze spektaklem Granie na straganie. Wystąpi również dziecięco-młodzieżowa grupa zespołu tańca ludowego Kasztelanka. Przez cały dzień będzie działał kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych. Dzień Dziecka w Skanseniu odbędzie się w niedzielę. Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 18. Konkurs fotograficzny Mława w fotoplastikonie. To propozycja dla osób, które przechowują w domowych albumach i szufladach archiwalne fotografie związane z miastem i okolicą. Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mława poszukują zdjęć przedstawiających dawne wydarzenia, uroczystości, codzienne życie mieszkańców, pracę, rzemiosło, działalność artystyczną oraz krajobrazy miasta i regionu. Do konkursu można zgłosić jedno zdjęcie pochodzące z prywatnych zbiorów, wykonane w XIX wieku lub w pierwszych dekadach XX wieku. Do fotografii należy dołączyć krótki opis. Najciekawsze materiały zostaną opracowane, zabezpieczone i zaprezentowane podczas wystawy Mława w fotoplastikonie. Zdjęcia można przesyłać drogą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do oddziału Archiwum Państwowego w Mławie przy ulicy Narutowicza 3. Na miejscu istnieje również możliwość wykonania skanu. Termin nadsyłania prac upływa jutro. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronach internetowych Archiwum Państwowego w Warszawie oraz miasta Mława.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: 20 stopni dziś w regionie. Przez cały długi weekend temperatury w granicach 21-22 stopni. Jutro w Boże Ciało i w piątek pochmurnie z przelotnym deszczem. Sobota z przejaśnieniami, a w niedzielę mogą wystąpić burze. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół z południa, ciśnienie w normie. Na koniec zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie Karol Tejs, podróżnik, przewodnik turystyczny i pasjonat autostopu, który odwiedził już około 60 krajów świata. Porozmawiamy o jego podróżniczej pasji, życiu w drodze, spotkaniach z ludźmi oraz najbliższych planach wyprawowych. Audycja Gość Radia 7 dziś po 16.
4: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Budujesz lub remontujesz teren wokół domu albo firmy? Odwiedź Galanterię Przestrzeni Inspirowanej Harmonią w Działdowie. Kostka brukowa, płyty tarasowe, elewacje i docieplenia. Wszystko w jednym miejscu. GPIH, ulica Grunwaldzka 9, Działdowo. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
2: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40 23 674 39 40
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606-205-154. 606-205-154.
1: Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604-117-561.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł.

0: złotych netto za tonę.
1: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
3: Reklama.

0: miasta.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Maja Chwalińska awansowała w Paryżu i w drabince rankingowej. To 60-latek zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Zmiany dla kierowców. Od dziś nie można już redukować niektórych punktów karnych. Agnieszka Trojanowska, BIS. Maja Chwalińska na francuskich kortach sprawia niespodziankę za niespodzianką. Polka zagra w półfinale French Open, po tym jak dziś pokonała w dwóch partiach Hannę Kalińską z Rosji. O wyjątkowym spotkaniu i wyjątkowym turnieju w wykonaniu 24-latki prosto z Paryża. Przemysław Pozowski.
3: Maja Chwalińska dalej śni swój paryski sen. Maja Chwalińska dalej pisze swoją historię na Roland Garros. Dziś awansowała do półfinału tego wielkoszlemowego turnieju, jednego z czterech najważniejszych w roku. Pokonała Annę Kalińską z Rosji 7-6, 6-3. Ten pierwszy set zaczął się zresztą znakomicie, bo od prowadzenia 5-1, ale potem rozstrzygał tiebreak. W drugim przypilnowała wyniku wcześniej. Niecałe dwie godziny na korcie, ale to jeszcze nie koniec, bo pojawi się na arenie Filipa Chatriera jutro, by zagrać o finał. A sama po meczu z Kalińską mówi, czuje się, jakby to wszystko było nierealne.
2: Maja Chwalińska dzisiejszym awansem do półfinału wielkoszlemowego French Open zapewniła sobie awans w rankingu najlepszych tenisistek ze 114. Z tej pozycji w okolice 30 lokaty. 24-latka, która nigdy wcześniej nie była w czołowej setce, zostanie drugą rakietą Polski w kobiecym zestawieniu. W rękach policji jest już mężczyzna, który zdewastował kilkadziesiąt samochodów w Poznaniu. Funkcjonariusze od rana dostawali zgłoszenia w tej sprawie i rozpoczęli poszukiwania zakończone sukcesem. 60-latek błyskawicznie został zatrzymany. Podejrzane jest to uszkodzenie dziesiątek pojazdów.
4: Jak ustalili policjanci, sprawca, idąc ulicami miasta, uszkadzał karoserię zaparkowanych samochodów poprzez rysowanie znaków, liczb, krzyżyków czy też napisów.
2: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski i apeluje.
4: Prosimy osoby, które zauważyły na swoich pojazdach ślady dewastacji, o zgłoszenie tego faktu na najbliższych komisariatach lub bezpośrednio z prowadzącym sprawę komisariatem Policji Poznań Stare Miasto.
2: Sprawcy grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia drogowe. Nadal będzie można raz na pół roku wziąć udział w płatnym szkoleniu i zmniejszyć liczbę punktów o 6, ale są znaczne ograniczenia, o których Agnieszka Wynarska.
5: Chodzi o poważne wykroczenia zagrożone też największą liczbą punktów karnych, mówi podkomisarz Remigiusz Rakowski z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
6: Na przykład rażące przekroczenie prędkości, bądź też nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu, do tych punktów już nie będzie mógł zredukować. Te punkty będą zablokowane. Będzie można sobie raz na pół roku zredukować punkty na przykład za jakieś drobniejsze wykroczenia typu nieprawidłowe parkowanie.
5: Nowe przepisy zaostrzają też kary za drift i nielegalne wyścigi. Za driftowanie lub jazdę na tylnym kole jest 10 punktów karnych, a jeżeli dojdzie do kolizji, policjant może doliczyć dodatkowe 12 punktów. Także od dziś dzieci do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
2: Od dziś też zmiany dla najmłodszych rowerzystów. Do 16 roku życia dzieci i młodzież obowiązkowo muszą mieć kask na rowerze, ale i na hulajnodze. A już niebawem całe rodziny będą mogły wyjechać na przebudowaną mazurską pętlę rowerową. Przebudowa ma zwiększyć tam bezpieczeństwo. To łącznie 25 km tras, m.in. od Karwicy do Rucianego Nidy, od Sztynortu do Kamionka Wielkiego i wzdłuż nabrzeża kanału Węgorzewskiego. Powstaną też nowe ścieżki, które umożliwią dojazd rowerem do jeziora Niegocin.

0: Reklama. Wipasz S.A. w Mławie zatrudni kierowców kategorii C+E oraz mechanika samochodowego. Oferujemy stałe zatrudnienie, bogaty pakiet socjalny, nowoczesną flotę. Złóż CV. Wipasz S.A. ulica Instalatorów 2 w Mławie. Telefon 697 120 744.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: 7.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa hala i nowoczesne zaplecze, remont w Ciechanowskiej Jedynce, wsparcie dla gminy, dotacje na drogę i opiekę nad zwierzętami. Dni powiatu rybnickiego, 3 dni świętowania. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Trwa kompleksowy remont bloku sportowego w szkole podstawowej nr 1 w Ciechanowie. Modernizacja obejmuje halę sportową, szatnie, łazienki oraz korytarze. W obiekcie wymieniane są instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowe i elektryczne. Powstanie również nowa wentylacja. W szatniach i sanitariatach prowadzone są prace wykończenia. Na nowe wymieniono już część instalacji, przygotowywane są także posadzki. Prace trwają również na zewnątrz budynku. Hala sportowa zostanie ocieplona, zyska nową elewację, okna, drzwi oraz docieplony dach. Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, pompę ciepła i monitoring. Koszt inwestycji wynosi ponad 3,5 miliona złotych. Miasto pozyskało na ten cel prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania z programu Sportowa Polska. Prace remontowe mają zakończyć się jeszcze w tym roku. To kolejna inwestycja sportowa przy Ciechanowskiej Jedynce. Jesienią ubiegłego roku uczniowie otrzymali do dyspozycji nowy kompleks boisk z orlikiem przeznaczony do piłki nożnej oraz gier zespołowych. Gmina Szczutowo pozyskała kolejne środki z samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycję drogową oraz działania związane z opieką nad zwierzętami. Samorząd otrzymał 100 tysięcy złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja zostanie wykorzystana na przebudowę drogi w miejscowości Grądy. Kolejne 15 tysięcy złotych gmina pozyskała w ramach programu Mazowsze dla Zwierząt. Środki zostaną przeznaczone na sterylizację i chipowanie psów oraz kotów z terenu gminy. Umowy dotyczące przyznania dofinansowania zostały podpisane podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli samorządu województwa. Gminę Szczutowo reprezentowały wójt Aneta Ruszkowska oraz skarbnik Katarzyna Piotrowska. Łączna wartość pozyskanego wsparcia wynosi 115 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom gmina zrealizuje zadania ważne zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnej infrastruktury. Koncert zespołu Demono, kino plenerowe, zawody pożarnicze i festiwal lokalnych smaków. Tak zapowiadają się dni powiatu rypińskiego. Wydarzenie odbędzie się od piątku do poniedziałku. Świętowanie rozpocznie się na Polanie Urszulewskiej. W piątek o godzinie 17 zaplanowano festiwal Echa Natury Odkrywamy Talenty Wokalne Powiatu Rypińskiego. Główne atrakcje odbędą się w sobotę na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie. Od rana rywalizować będą młodzieżowe drużyny pożarnicze. Zaplanowano również piknik rodzinny oraz festiwal lokalnych smaków z udziałem kół gospodyń wiejskich. O godzinie 17 rozpocznie się blok koncertowy. Na scenie wystąpią grupy młodzieżowe Natalia Woźnicka oraz Ola Olszewska z zespołem. Podczas wydarzenia wręczona zostanie statuetka Pomocna Dłoń Powiatu Rypińskiego, a także poznamy laureatów konkursów artystycznych i kulinarnych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Koncert rozpocznie się o godzinie 20. W niedzielę o godzinie 13 w kościele Najświętszego Serca Jezusa w Rypinie odprawiona zostanie msza święta w intencji mieszkańców powiatu. Tego samego dnia o godzinie 20 na boisku przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie odbędzie się kino plenerowe. Widzowie obejrzą film Wszystko o moim starym. Obchody zakończy uroczysta sesja Rady Powiatu w Rypinie. Odbędzie się w poniedziałek o godzinie 12 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Trwa rodzinny konkurs Herbarium z Nadwelu. Organizatorzy przedstawili 3 kolejne gatunki roślin, które uczestnicy mogą odnaleźć i umieścić w swoich zielnikach. W czerwcowym zestawie znalazły się przetacznik polny, podagrycznik pospolity oraz pokrzywa zwyczajna. Każda z roślin występuje powszechnie w naszym regionie, choć można je spotkać w różnych środowiskach. Przetacznika polnego najlepiej szukać na polach, murawach i przydrożach. Podagrycznik pospolity najczęściej rośnie w lasach liściastych, zaroślach i nad wodą. Pokrzywkę zwyczajną można znaleźć m.in. w wilgotnych lasach, rowach, na nieużytkach oraz przy drogach. Cel konkursu jest bardzo prosty. Wyjdźmy do lasu i na łąkę, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
3: Głównym celem naszym jest to, aby rodziny wychodziły na spacer. Poszukiwały roślin, które my będziemy wskazywać, które należy zebrać. Oczywiście są to rośliny, nie są objęte ochroną. I druga rzecz, nie zbieramy ich w rezerwatach przyrody. W obszarze rezerwatu nie zrywamy niczego.
2: Podczas leśnych spacerów będzie można poznać właściwości zbieranych roślin, dodaje Marcin Modrzewski.
3: To też będzie taka okazja, żeby poznawać otaczające nas rośliny, bo ich zastosowanie jest czasami nieoczywiste, ciekawe, może będzie komuś przydatne. No i druga rzecz, wychodzimy razem z dziećmi na spacery. To jest istotne.
2: Organizatorzy przypominają, że podczas zbierania okazów należy ścinać wyłącznie nadziemne części roślin bez uszkadzania systemu korzeniowego. Konkurs Herbarium z Nadwelu potrwa do końca sierpnia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
4: Pogoda. 20 stopni dziś w regionie, przez cały długi weekend temperatury w granicach 21-22 stopni. Jutro w Boże Ciało i w piątek pochmurnie z przelotnym deszczem. Sobota z przejaśnieniami, a w niedzielę mogą wystąpić burze. Wiatr słaby i umiarkowany, na ogół z południa, ciśnienie w normie. Na koniec zaproszenie. Dziś naszym gościem będzie Karol Tejs, podróżnik, przewodnik turystyczny i pasjonat autostopu, który odwiedził już około 60 krajów świata. Porozmawiamy o jego podróżniczej pasji, życiu w drodze, spotkaniach z ludźmi oraz najbliższych planach wyprawowych. Audycja Gość Radia 7 dziś po 16.
0: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: W regionie numer 1 Radio 7.
1: Reklama.
6: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
7: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
8: Szukasz kostki brukowej, płyt tarasowych albo elewacji? Odwiedź GPIH w Działdowie przy ulicy Grunwaldzkiej 9. Polskie materiały na podjazd, taras i ogród. Doradzimy i przygotujemy ofertę dla Twojej inwestycji budowlanej. GPIH. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
9: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
10: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
11: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
12: Radio 7.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.

0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
1: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
2: Daj mi jedno słowo.
1: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
3: Reklama.
4: Zbliża się godzina 16.
3: To są wiadomości Radia 7.
5: Dwa sety wystarczyły Mai Chwalińskiej, by wygrać, ale trudne momenty też były. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz znany z filmów Disneya. Nad polskim morzem od rana trwa już długi weekend. Agnieszka Trojanowska bis. Maja Chwalińska awansowała do finału French Open. Polska tenisistka pokonała dziś w dwóch setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła 5-1. Potem nastąpił słabszy moment w grze Polki, co tak tłumaczy nasza zawodniczka.
6: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko. Ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
5: Ostatecznie Maja Chwalińska wygrała 7-6, 6-3 i jutro zagra w półfinale. Ponad 200 lotów odwołanych w Portugalii z powodu strajku generalnego. Strajk rozpoczął się po północy. Protest paraliżował też transport w największych miastach, pracę szpitali, urzędów oraz szkół. Uczestnicy strajku protestują przeciwko planowanym przez rząd premiera Luisa Montenegro zmianom w kodeksie pracy. Według związkowców nowe przepisy osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Jednym z postulatów jest odstąpienie rządu od planu ograniczenia prawa do strajku. W wieku 75 lat zmarł piosenkarz Peebo Bryson, znany m.in. z wykonywania utworów do filmów Disneya. Informację o jego śmierci przekazała rodzina artysty w oświadczeniu cytowanym przez portal stacji CNN. Artysta był dwukrotnym laureatem nagród Grammy oraz Oscarów. Długi czerwcowy weekend upłynie pod znakiem dynamicznej pogody. Nad Polskę nadciągają fronty atmosferyczne, które mogą przynieść burze i ulewy. Jutro, czyli w Boże Ciało, opadów będzie mniej, ale w piątek padać będzie niemal w całej Polsce. Lokalnie pojawią się też burze. Synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz tak opisuje pogodę w najbliższych dniach.
7: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
5: Sobota i niedziela nadal ze zmienną pogodą, przelotnymi opadami deszczu. Końcówka weekendu najcieplejsza będzie w południowo-wschodniej Polsce. A długi weekend teoretycznie dopiero teraz się zaczyna, ale jak się okazuje, wiele osób postanowiło go przedłużyć i już zameldowało się nad polskim morzem.
8: Szukam ludzi, którzy wcześniej zaczynają długi weekend. To chyba wy.
9: A no tak, to prawda.
8: Na plaży z walizkami to rzadki widok.
10: Po prostu samoloty z Krakowa. Aha. Więc taki szybki teleport rano.
8: I specjalnie na długi weekend nad morzem.
10: Tak, w poniedziałek wracamy, więc jeszcze sobie wydłużyliśmy trochę.
8: Woda ciepła?
11: Była ciepła wczoraj, przedwczoraj, dzisiaj jest zimniejsza. Wczoraj się kąpałem, dzisiaj no tak nie za bardzo, powiedzmy, nie?
5: Paweł Radzewicz rozmawiał z turystami na sobockiej plaży, gdzie, jak słyszeliśmy, atmosfera już prawdziwie wakacyjna.

0: Gość Radia 7.
1: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu. Dziś w audycji będziemy rozmawiali o podróżach. A moim i Państwa gościem jest pan Karol Tejs, podróżnik właśnie, przewodnik turystyczny oraz pasjonat autostopu. Dzień dobry Panie Karolu.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy Radia 7.
1: Pochodzi Pan z Iłowa, prawda?
2: Tak, dokładnie.
1: Bo to też warto dodać. I swoją przygodę z podróżą rozpoczął Pan w bardzo młodym wieku, choć jest Pan wciąż bardzo młody. Proszę powiedzieć, ile Pan miał lat, kiedy właśnie ta myśl, ten bakcyl chwycił i postanowił pan, że tak, podróże to jest to, co chcę w życiu robić.
2: Mianowicie w pierwszej podróży, jak pojechałem wówczas na Bałkany, miałem 18 lat, ale szczerze mówiąc jeszcze wcześniej, jeszcze jak miałem powiedzmy 16-17 lat, to już wówczas chciałem pojechać sobie na taką podróż. Widziałem, że raczej nie jest to możliwe z racji właśnie tego wieku, z racji różnych przepisów, również raczej rodzice by nie zgodzili się na coś takiego. Natomiast wówczas tworzyłem sobie te inspiracje na podróże. Patrzyłem właśnie sobie na YouTube, również sobie czytałem książki właśnie takie podróżnicze i tak sobie wymarzyłem, że kiedyś będę chciał sobie zrealizować taką podróż i właśnie w wieku 18 lat, kiedy już osiągnąłem tą dojrzałość oficjalną w dokumentach, no to rzeczywiście mogłem sobie pojechać i wówczas ten pierwszy cel podróży, no to była Albania, Tirana.
1: I jak to w ogóle pan dotarł do tej Albanii? Bo mam tutaj na myśli też pana pasję do autostopu.
2: Z racji chociażby tego niskiego budżetu, który no jednak 18-latek raczej nie ma dużego budżetu, trzeba było kombinować, szukać różnych opcji, no i wówczas ten autostop pojawił się. Mogę powiedzieć, że chyba tak naturalnie na początku nie byłem stworzony do tego autostopu, do spania w namiocie i do tego typu rzeczy, natomiast z czasem dojrzałem i zaczęło mi się to podobać. Tym bardziej, że w takich podróżach niskobudżetowych można rzeczywiście doświadczyć wielu fajnych doświadczeń, poznać wielu ludzi i często w sumie nawet wspominam o tym, że im tańsza podróż, tym w sumie można powiedzieć, że więcej przygód się dzieje właśnie podczas niej. Tak więc głównie autostopem dojeżdżaliśmy. Natomiast jeszcze tam oczywiście korzystałem minimalnie z autobusu czy też z pociągu, ale głównie rzeczywiście ten autostop.
1: Czy był pan w tym sam? Czy jest pan w tym sam? Jak to wygląda?
2: Mianowicie te pierwsze właśnie podróże realizowałem z kompanami podróży, tak zwykłem to nazywać. Mianowicie jestem na różnych grupkach właśnie takich związanych z autostopem, z podróżowaniem niskobudżetowym i właśnie tam czasami pojawiały się posty, że szukam towarzysza podróży, żeby sobie właśnie pojechać w podróż i właśnie tam ludzie sobie piszą, gdzie chcieliby pojechać. I właśnie kiedy miałem te 18 lat, kiedy no, nie miałem też znajomych, którzy by ruszyli tak właśnie w taką podróż, napisałem właśnie taki post na jednej z grupek facebookowych. Znalazłem właśnie Karolinę, to była taka dziewczyna z Olsztyna. Ona była o 6 albo 7 lat starsza ode mnie. Totalnie wcześniej jej nie znałem, a mimo wszystko właśnie ruszyliśmy sobie tak razem. Na początku się spotkaliśmy jeszcze w Olsztynie, żeby tak poznać się, a następnie wyruszyliśmy w podróż, tak więc drugie nasze spotkanie trwało 2 tygodnie.
1: A co rodzice na to, kiedy powiedział pan: mamo, tato, ja tutaj się pakuję i jadę autostopem w świat?
2: No nie byli na początku zadowoleni, wręcz ta pierwsza podróż, moja mama bardzo często właśnie wspominała, że ona praktycznie całą geografię Bałkan wtedy właśnie poznała, ze względu na to, że wcześniej nie miała takiej potrzeby. Nie byli zadowoleni właśnie na tą wizję.
1: Po prostu się bali, martwili.
2: Tak, ale wiedzieli o tym, że no jest mu party, tak więc i tak,
1: nic to nie da.
2: Dokładnie.
1: Więc mogą wspierać, a nie przeszkadzać. No dobrze, no to były te Bałkany, później Europa.
2: Tak, w sensie kolejne podróże no to były na Europę Zachodnią, później na Bałkany Wschodnie, jeszcze tam w międzyczasie wyszedł COVID, tak więc to też trochę utrudniło te podróże, bo trzeba było patrzeć właśnie, gdzie się jedzie. Wówczas jednym z nielicznych krajów w Europie otwartych była Grecja, więc do Grecji akurat sobie poleciałem, bo wcześniej nigdy nie byłem. Natomiast w pewnym momencie no ta Europa zaczęła być trochę taka za mała i też była taka chęć, żeby zobaczyć coś kompletnie alternatywnego, więc stwierdziłem, że polecę sobie do Ameryki Południowej. Wówczas już miałem takiego właśnie przyjaciela, z którym rzeczywiście odbyłem kilka podróży, tak więc zaczęliśmy sobie tak gromadzić i środki na to, zaczęliśmy sobie tworzyć plan i rzeczywiście to się udało. I wówczas zwiedziliśmy sobie Kolumbię, Ekwador i Peru.
1: I jeszcze bym chciała wrócić do pieniędzy, bo mówi się, że jeżeli nie chcesz się męczyć w pracy, to rób to, co lubisz, prawda? I okazało się, że można zarabiać na pasji, bo jest pan też zawodowo przewodnikiem turystycznym, więc zarabia pan na tym, że pokazuje pan świat innym osobom, przewodnikiem turystycznym w jakich państwach, w jakich miejscach?
2: Mianowicie, no to może tak zacznę w ogóle od początku. Na początku nie zarabiałem jeszcze w tej turystyce, skończyłem właśnie studia turystyczne, chciałem pracować w zawodzie, ale nie wiedziałem za bardzo, jak za to się zabrać, więc no pracowałem, a to w handlu, a to w jakichś tam, no po prostu zwykłych takich, można powiedzieć, pracach. Natomiast w pewnym momencie, zwłaszcza właśnie po tej podróży do Ameryki Południowej, tak zaczęło mi się troszkę mniej podobać takie zwyczajne życie na zasadzie idę do pracy, kończę pracę, zbieram środki, żeby być może za 2 lata pojechać na jakąś podróż. Tak więc stwierdziłem, że zacznę zarabiać w podróży. Wówczas zacząłem tak kombinować, a to spróbowałem pracy w Holandii, a to we Francji na winobraniu, a w pewnym momencie znalazłem właśnie możliwość pracy jako przewodnik turystyczny. No i zacząłem właśnie podróżować w Turcji, w Alanii, w jednym z biur podróży Polski, które tam właśnie operuje. No i tak naprawdę zarabiam na chwilę obecną tak od wiosny do jesieni właśnie prowadząc wycieczki Polskę w Turcji. Natomiast poza tym to jest też jeszcze taka alternatywa, którą znalazłem sobie na zimę. Bo zimę jednak trochę ta turystyka podupada, można powiedzieć. No to właśnie pracuję w Finlandii dla irlandzkich grup właśnie w Rovaniemi. Tam jest właśnie ta zorza polarna, koło podbiegunowe, renifery, haski, wioska Świętego Mikołaja. Tak więc tak właśnie zacząłem tak zarabiać też na tej pasji. Nadal pewnie będę chciał jeszcze w przyszłości w kolejnych krajach pracować, bo świat jest mały i można naprawdę bardzo dużo sobie pozwiedzać w międzyczasie właśnie takiej pracy.
1: A jeszcze chciałabym zapytać, jak wygląda bariera językowa, bo rozumiem, że język angielski jest ogólnie powszechny, ale jeżeli jeździsz autostopem, jeżeli odwiedzasz miejsca, które niekoniecznie są luksusowym hotelem lub w ogóle hotelem, to tam pewnie w wielu miejscach o język angielski trudno.
2: No, to było właśnie też bardzo ciekawe, bo w ogóle jak pojechałem na swoją pierwszą podróż, to nawet ten angielski to był taki trochę kulawy. Mianowicie po szkole, wiadomo uczyłem się pod maturę, pod właśnie tego typu rzeczy, ale raczej taki biegły to on jeszcze nie był, więc też te sprawy językowe były trudne podczas pierwszej podróży nawet z racji tego angielskiego. Z czasem zacząłem coraz lepiej właśnie mówić po angielsku, ale rzeczywiście nie w każdym kraju da radę dogadać się po angielsku. Korzystam z aplikacji również do tłumaczenia. Google tłumacz, myślę, że właśnie jest ogólnopowszedni. Natomiast czasami, wiadomo, na migi też trzeba się dogadać. Na chwilę obecną też już operuję całkiem okej hiszpańskim, można powiedzieć. Uczę się na chwilę obecną tureckiego do swojej pracy. Tak więc no, gdzieś te języki poznaje się. Wiadomo, chciałoby się najlepiej to mówić w 10 językach biegle, ale...
1: Dobrze, a jak, no może nie w Europie, ale poza Europą ludzie reagują na to, kiedy mówisz, że jesteś Polakiem? Kojarzą w ogóle Polskę?
2: Właśnie to jest bardzo różne.
1: Czy papieża? Wałęsę?
2: Tak, ja pamiętam jeszcze właśnie chociażby w tej Kolumbii, Ekwadorze i Peru, tak się spodziewałem, że raczej ludzie znają Polskę, znają plus minus, ale okazało się, że tak naprawdę nie wszyscy. Rzeczywiście w znacznej ilości krajów to musiałem raczej tak mówić ogólnikowo, że jestem z Europy i oni, a Europa, okej. Natomiast gdzieś tam w niektórych krajach, jak powiedzmy, że jestem Polakiem, no to oczywiście ten słynny Lewandowski wtedy wychodzi.
1: A, to teraz Lewandowski.
2: Czasami też mówi o tym Janie Pawle II i wtedy zaczynają kojarzyć, ale to już nie jest to pierwsze skojarzenie, które myślę, że pewnie jeszcze gdybym...
1: Świat się zmienia.
2: Dokładnie, gdybym jeszcze podróżował te kilkadziesiąt lat temu, no to rzeczywiście pierwszym skojarzeniem by był Jan Paweł II. Na chwilę obecną ten Lewandowski jednak najbardziej.
1: A co jest najtrudniejsze? Gdyby ktoś Właśnie, no za chwilę wakacje, za chwilę czas takich właśnie podróży. Ktoś postanowił, pomyślał sobie, zainspirował mnie Karol. Ja też chcę. Co jest w tym wszystkim najtrudniejsze?
2: Najtrudniejsze to jest na początku ta wizja. Mimo wszystko gdzieś myślę, zarówno tak jak ja sobie rozmawiam, czy ze znajomymi, czy z rodziną, no to dużo osób sobie wyobraża, że powiedzmy, w tym kraju jest niebezpiecznie, w tym kraju to tam można pojechać, ale tylko na takie standardowe wakacje, a okazuje się, że świat nie jest aż taki niebezpieczny i myślę, że zmienienie trochę tej wizji, że gdzieś tam poza Polską to raczej jest niebezpiecznie, to chyba jest takie najtrudniejsze. Oczywiście, zawsze może zdarzyć się coś niebezpiecznego.
1: Ale to równie dobrze może się zdarzyć w Polsce, prawda?
2: Dokładnie, dokładnie. To jest właśnie taka moja wizja, że no nie wiadomo, kiedy przyjdzie nasz ostatni dzień, tak więc po prostu, no trzeba gdzieś korzystać z tego życia. Drugą trudnością ewentualnie mógłbym powiedzieć, że jest ewentualnie znalezienie tych wszystkich opcji, tych tanich lotów czasami, jeżeli chcemy gdzieś dalej polecieć.
1: Ale to jest tak, że to się człowiek wkręca w to i to później jest coraz łatwiej i te możliwości same się jakoś pojawiają, pokazują, bo i wtedy jest łatwiej.
2: Zdecydowanie, zdecydowanie.
1: Teraz proszę powiedzieć, jaki kierunek w najbliższym czasie?
2: Jaki kierunek, jeżeli chodzi dla mnie? Myślę, znaczy na chwilę obecną to wracam do pracy do Turcji.
1: Okej, no tak, bo sezon przed nami.
2: Dokładnie.
1: A później,
2: no jeszcze się zastanawiam, możliwe, że Tajlandia, możliwe, że Argentyna też mi się ostatnio strasznie maszy, ale zobaczymy, czas pokaże.
1: Czego się życzy podróżnikom?
2: Szerokiej drogi.
1: No to szerokiej drogi, panie Karolu. Karol Tejs, podróżnik, przewodnik turystyczny, pasjonat autostopu, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i wizytę w studio.
2: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia, Barbara Bloch.

0: Zbliża się godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 3 czerwca. W 1936 roku Poczta Polska wprowadziła do obiegu znaczek z okazji 10-lecia prezydentury urodzonego w Mierzanowie w gminie Grudusk w powiecie ciechanowskim Ignacego Mościckiego.
3: Wielkie boje Wojska Polskiego tworzyły wspaniałe tradycje licznych pułków Armii Polskiej.
2: W 1945 roku oddział podziemia niepodległościowego Wiktora Zacheusza Nowowiejskiego rozbił Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa w Mławie i uwolnił więźniów. W 1987 roku niedaleko wsi Straszewy w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim doszło do katastrofy samolotu MiG-21R. Według oficjalnych ustaleń powodem był błąd pilota podpułkownika Henryka Przychodzienia. W 1989 roku urodzony w Płońsku Ryszard Czekalski przyjął święcenia kapłańskie. Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
4: Pomyśleli sobie, że gdzieś tam poza Warszawą, w Lasku Bierańskim, niech sobie rozważają te święte księgi, więc ATK stworzyli komuniści.
2: W 1996 roku został wyświęcony ołtarz w kościele w Chamsku w gminie Żuromin. Mszę świętą celebrował biskup płocki Zygmunt Kamiński.
5: Właśnie ten ołtarz i świątynia, one są tymi pomocami do tego, abyśmy chodzili tam wspólnotą z Bogiem.
2: W 2011 roku odbyła się premiera filmu Uwikłanie z Mają Ostaszewską w roli głównej. Charakteryzatorem na planie był urodzony w Ciechanowie Janusz Kaleja.
6: Na pierwszy rzut oka brak motywu.
7: Te numery na pewno oznaczają jakąś datę, no czuję to.
2: Urodzili się. W 1933 roku w Rybnie w powiecie działdowskim Tadeusz Matuszewski, łyżwiarz, szybki trener. W 1938 roku w Bieżuniu Jan Śledzianowski, duchowny rzymskokatolicki diecezji kieleckiej, socjolog, profesor nauk teologicznych.
8: Ponad 30 postaci. Powiedzieć o nich jako o błogosławionych świętych, ale równocześnie nie myślących tylko o sobie, ale myślących o narodzie.
2: W 1944 roku w Iłowie Osadzie w powiecie działdowskim Henryk Szordykowski, lekkoatleta, średniodystansowiec, medalista Mistrzostw Europy, olimpijczyk.
9: Ja byłem tego typu zawodnikiem, co bym nie zrobił, to i tak bym był dobry.
2: W 1976 roku Krzysztof Olewnik, syn płockiego przedsiębiorcy Włodzimierza Olewnika i Ewy Olewnik, został porwany w nocy z 26 na 27 października 2001 roku ze swojej willi w Świerczynku na przedmieściach Drobina w powiecie płockim, po czym zamordowany 5 września 2003 roku pomimo przekazania porywaczom okupu. Śledztwo prowadziła m.in. prokuratura rejonowa w Sierpcu. W 1991 roku w Żurominie Łukasz Teodorczyk, piłkarz, reprezentant Polski, wychowanek w Kryżu Romin.
10: No za mną udany sezon, także czuję się bardzo dobrze, z pozytywnym nastawieniem.
2: Zmarli w 1872 roku w Działdowie Ferdynand Balla, sołtys wyższy i okręgowy oraz ostatni ziemski sędzia przysięgły w Działdowie. W 1941 roku w niemieckim obozie koncentracyjnym KL Auschwitz Stanisław Lejman, urodzony w Bieżuniu w powiecie żuromińskim, nauczyciel w szkole w Zawidzu Kościelnym w powiecie sierpeckim, podporucznik rezerwy, wziął udział w kampanii wrześniowej 1939 roku, aresztowany przez ciechanowskie gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym KL Zoldau w Działdowie, skąd został przewieziony do KL Dachau. W 1994 roku Edward Stefański urodził się w Chamsku w gminie Żuromin, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Zoldau w Działdowie.
11: Tu Radio 7.

0: Reklama. Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66, paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
0: Masz dość kamer, które w nocy nic nie widzą? Postaw na profesjonalny monitoring od Systemo Radosław Piórkowski. Dobierzemy sprzęt do domu, firmy i gospodarstwa. Podgląd kamer zawsze masz w swoim smartfonie. Solidny montaż i święty spokój. Zadzwoń 517 296 304.
1: Robisz podjazd, taras, ogrodzenie lub elewację? Przyjedź do GPIH w Działdowie. Doradzimy, przygotujemy ofertę i zapewnimy transport. W ofercie kostka brukowa, ogrodzenia, elewacje i docieplenia. GPIH, Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Zapraszamy do gościńca Żuromin, dawniej Szafran. Nowa nazwa, ten sam świetny klimat. Organizujemy wesela, chrzciny, komunie, urodziny i inne przyjęcia. Gościniec Żuromin, dawniej Szafran, ulica Lubowicka 8. Telefon 604 117 561.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
4: daj mi jedno słowo,
3: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
5: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Zbliża się godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Maja Chwalińska poznała rywalkę w półfinale French Open. Utworzenie stałej bazy wojsk amerykańskich proponuje Szefman. Zmienną pogodę szykuje dla nas długi czerwcowy weekend. Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaskoczenie w Paryżu. Maja Chwalińska zagra jutro w półfinale French Open z Rosjanką Dianą Schneider. Rosyjska tenisistka pokonała niespodziewanie liderkę rankingu tenisistek Białorusinkę Arynę Sabalenkę 3-6, 7-5, 6-0. Miłym zaskoczeniem jest dla polskich kibiców świetna forma Polki. Dziś Chwalińska ograła na Roland Garrosie w dwóch setach Annę Kalińską z Rosji, co zajęło jej blisko 2 godziny czasu. Na odpoczynek niewiele. Polka już jutro zagra półfinał, o czym na świeżo rozmawiała z naszym wysłannikiem do Paryża, Przemysławem Pozowskim.
3: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może seria, książka i zobaczymy, który mecz zagra.
4: Drugi grasz.
3: O, już jest, tak? Drugi od której?
4: Od 15.
3: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
2: Jutrzejszy półfinał Chwalińska-Schneider pokaże Eurosport. Dalsze informacje. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał szefowi Pentagonu oficjalną propozycję utworzenia nowej stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. O szczegółach Maciej Kluczka.
5: Obecnie w Polsce nie funkcjonują klasyczne samodzielne bazy wojskowe USA na wzór tych z Niemiec czy Włoch. Jednak od lat obecność wojsk amerykańskich w Polsce jest znacząca, ale nadal rotacyjna. Polski rząd chce to zmienić, a wicepremier Kosiniak-Kamysz zapewnia, że Polska stworzy atrakcyjne ku temu warunki.
6: To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej, z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsethem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem. To wszystko przynosi efekt. Pracujemy nad zwiększeniem obecności.
5: Koszt utrzymania jednego amerykańskiego żołnierza stacjonującego w Polsce to $15 000 rocznie, mówił wiceminister obrony Stanisław Wziątek.
7: Natomiast pozostałym kosztem będą oczywiście nasze elementy związane z przygotowaniem infrastruktury.
5: Największe znaczenie mają bazy w Powidzu, gdzie powstaje największe w regionie zaplecze logistyczne, oraz w Redzikowie, gdzie budowana jest baza systemu obrony przeciwrakietowej.
2: W nowych bazach przebywaliby nie tylko sami żołnierze, ale też ich rodziny. Akcja Bezpieczny Długi Weekend właśnie się rozpoczęła. Drogówka ruszyła z kontrolami na najważniejszych trasach. Policjanci aż do poniedziałku będą pilnować bezpieczeństwa, mówi dyrektor Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji Krzysztof Dymura.
8: Na wszystkich drogach tranzytowych, na drogach prowadzących do miejscowości turystycznych.
2: Do dyspozycji funkcjonariusze mają nieoznakowane radiowozy z grupy SPIT. Bardzo zmienną pogodę zapowiadają na najbliższe dni meteorolodzy. Będzie chłodniej i deszczowo, mówi synoptyk MGW Przemysław Makarewicz.
9: Dzisiaj nad Polskę wchodzi od zachodu front atmosferyczny, za którym napłynie chłodniejsze powietrze. Jutro ten front będzie wędrował dalej w głąb kraju.
2: Opady deszczu mają nam towarzyszyć do końca tygodnia. Na jutro prognozowany jest także silny wiatr, który na wschodzie może rozpędzić się nawet do 60 km/h.

0: Reklama. Zapraszamy do nowej hurtowni karm dla psów i kotów w Mławie przy ulicy Napoleońskiej 100. Zakupy już od jednego worka. Ceny hurtowe również dla klientów detalicznych. Sucha karma, puszki, przysmaki i akcesoria dla twojego pupila. Mława, ulica Napoleońska 100.
1: Ośrodek Szkolenia Kierowców Zakręt w Mławie zaprasza na kursy operatorów koparko-ładowarek, koparek, wózków widłowych, HDS oraz podestów ruchomych. Zapisy w siedzibie ośrodka w Mławie przy ulicy Lelewela 13, lokal 1 lub pod numerem 606 205 154. 606 205 154.
2: Mega hit cenowy. KGM już od 82 050 zł brutto. Wyprzedaż rocznika to najlepszy moment, by sięgnąć po więcej. Postaw na sprawdzoną koreańską motoryzację. SUVy KGM z napędem 4x4. Możliwością LPG. W kredycie i leasingu z RRSO 0%.
3: KGM by SsangYong to jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
4: Zapraszamy do KGM Michalski Motors. Płońsk, ulica Mazowiecka 6A.
5: Nowa Skoda? Mamy ją od ręki. Zapomnij o czekaniu miesiącami. W Jarzyński Autoserwis w Ciechanowie fabrycznie nowe Skody stoją na placu i czekają na Ciebie z rabatem aż do 22 500 zł. Zapraszamy do naszego salonu. Jarzyński Autoserwis, Ciechanów, ulica Kasprzaka 5. Autoryzowany salon Skody oraz serwis marek Skoda, Volkswagen, Seat i Cupra. Zadzwoń i zapytaj o szczegóły. 23 674 39 40. 23 674 39 40.
6: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
7: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
9: Tu Radio 7.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zmiana w Ciechanowie. Nowa prezes pokieruje przedsiębiorstwem usług komunalnych. Muzyczny maraton. 5 koncertów na początek lata. Dzień Dziecka i Dawne Zabawy. Skansen zaprasza do sierpca. Wiadomości lokalne Radia 7. Jarosław Wydra. Renata Dobrzyńska nowym prezesem przedsiębiorstwa usług komunalnych w Ciechanowie. Dotychczas kierowała Miejskim Wydziałem Odpowiedzialnym za Gospodarkę Odpadami i Ochronę Środowiska. Zastąpiła Mirosława Szymańczyka, który po blisko 10 latach kierowania przedsiębiorstwem przechodzi na emeryturę. Nowa prezes jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku inżynieria i kształtowanie środowiska. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych w Polsce i Unii Europejskiej. Z samorządem związana jest od ponad 11 lat. Ciechanów przygotowuje jedno z największych plenerowych wydarzeń tego lata. 20 czerwca na Błoniach Zamkowych odbędzie się 5 koncertów w ramach Dni Ciechanowa. To w sumie 5 godzin muzyki, a wstęp na wszystkie występy będzie bezpłatny. Wydarzenie zainauguruje Carla Fernandez. Następnie na scenie pojawi się Michał Szczygieł, znany z przebojów Spontan i Adrenalina. Później wystąpi Bledka, której popularność przyniósł hit Taxi nagrany z Kizo. Wieczorem publiczność usłyszy także laureatkę Fryderyków Zalię, która w tym roku jest głosem męskiego grania. Gwiazdą finału będzie legendarny zespół Kult. Oprócz koncertów na Błoniach Zamkowych powstanie strefa gastronomiczna oraz przestrzeń rekreacyjna dla dzieci. Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu organizuje Dzień Dziecka. Na uczestników czekać będą warsztaty, pokazy dawnych rzemiosł, gry i zabawy podwórkowe oraz wydarzenia artystyczne. Dzień Dziecka w Skansenie to podróż do czasów przeszłych, mówi Justyna Cieszyńska z działu promocji Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu.
3: Jesteśmy takim swoistym wehikułem czasu i troszkę takim pomostem międzypokoleniowym i zapraszamy do tego, żeby całymi rodzinami odwiedzać nasze muzeum, żeby tutaj też przeżywać taką podróż w czasie, sentymentalną podróż do czasu swojego dzieciństwa, a dzieciom, żeby opowiadać o przeszłości, pokazywać im, że tą przeszłość warto odkrywać.
2: Tego dnia praktyczna edukacja połączy się z zabawą, dodaje Justyna Cieszyńska.
3: Skupimy się zarówno na dawnych zawodach, na rzemieślnikach, zawodach, które dzisiaj są już ginące albo w ogóle dla wielu dzieci nieznane poza muzeami podobnymi do naszego skansenu, a dodatkowo mamy nadzieję, że oprócz tej edukacji będzie też dużo zabawy.
2: W programie znalazły się m.in. warsztaty garncarskie, wykonywanie papierowych chust ludowych, robienie wiatraczków i powrozów, a także pokazy pracy kowala, plecionkarza, szewca i rzeźbiarki. Zwiedzający będą mogli spróbować strzelania z procy, poznać dawne sposoby prania i maglowania oraz uczestniczyć w zabawach znanych dzieciom sprzed 100 lat. Na scenie amfiteatru zaprezentuje się teatr Kultureska ze spektaklem Granie na straganie. Wystąpi również dziecięco-młodzieżowa grupa zespołu tańca ludowego Sztelanka. Przez cały dzień będzie działał kiermasz rękodzieła i produktów regionalnych. Dzień Dziecka w Skanseniu odbędzie się w niedzielę. Wydarzenie potrwa od godziny 10 do 18. Konkurs fotograficzny Mława w fotoplastikonie. To propozycja dla osób, które przechowują w domowych albumach i szufladach archiwalne fotografie związane z miastem i okolicą. Archiwum Państwowe w Warszawie oraz Mława poszukują zdjęć przedstawiających dawne wydarzenia, uroczystości, codzienne życie mieszkańców, pracę, rzemiosło, działalność artystyczną oraz krajobrazy miasta i regionu. Do konkursu można zgłosić jedno zdjęcie pochodzące z prywatnych zbiorów, wykonane w XIX wieku lub w pierwszych dekadach XX wieku. Do fotografii należy dołączyć krótki opis. Najciekawsze materiały zostaną opracowane, zabezpieczone i zaprezentowane podczas wystawy Mława w fotoplastikonie. Zdjęcia można przesyłać drogą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do oddziału Archiwum Państwowego w Mławie przy ulicy Narutowicza 3. Na miejscu istnieje również możliwość wykonania skanu. Termin nadsyłania prac upływa jutro. Szczegółowy regulamin dostępny jest na stronach internetowych Archiwum Państwowego w Warszawie oraz miasta Mława.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi podnośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025. Wynajmę halę magazynową o powierzchni 2000 m2 w Mławie przy ulicy Polnej 48, obok marketu budowlanego Farbex. Telefon 502 456 036. 502 456 036.
2: GPIH. Galanteria przestrzeni inspirowana harmonią. Kostka, ogrodzenia, elewacje i docieplenia dla domu, firmy i ogrodu. Podjazd, taras czy fasada? Z nami wszystko dobrze się układa. GPIH. Działdowo, ulica Grunwaldzka 9. Kupuj polskie. Wspieraj swoich.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: klimatyzację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
1: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
3: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
4: daj mi jedno słowo,
3: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.

0: Jest godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska studentka w śpiączce wróciła już z Pekinu do Wrocławia. Zaczyna się długi weekend, zapełniają się kurorty i autostrady. Droga zapadła się z powodu szczurów. Za chwilę szczegóły. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Chora studentka z Pekinu wylądowała już w Polsce przed 16 na wrocławskim lotnisku. Wylądował specjalny samolot z Pekinu. Kobieta jest w stanie śpiączki. Trafi teraz pod opiekę lekarzy wrocławskiego szpitala wojskowego. 24-latka, która studiowała w Chinach, trafiła do pekińskiej kliniki w połowie kwietnia. Zdiagnozowano u niej niezwykle rzadkie powikłania. Autoimmunologiczne zapalenie mózgu, po którym doszło do kolejnych powikłań, w tym zakrzepicy. Rodzina zbierała pieniądze na transport kobiety do kraju. Minister obrony zdecydował, że Polka zostanie przetransportowana na koszt państwa.
3: To jest bardzo ważne, że państwo reaguje w momentach, kiedy jest taka potrzeba. Tutaj czas grał i gra nadal bardzo ważną rolę. Zrobimy wszystko, żeby te działania medyczne przyniosły pozytywny efekt. To jest dla mnie jako lekarza, nie tylko jako ministra, ale jako lekarza bardzo ważne.
2: Mówi Władysław Kosiniak-Kamysz. Największym wyzwaniem w procesie ewakuacji okazały się chińskie procedury, w tym uzyskanie zgody na dojazd karetki bezpośrednio do samolotu. Zaczyna się długi weekend. Wielu Polaków jedzie na wypoczynek. Popularne są Beskidy. Obłożenie miejsc noclegowych w Wiśle wynosi 80%. Odbędzie się tam festiwal literacki Granatowe Góry, który upamiętnia pisarza Jerzego Pilcha, mówi Karolina Fuchs z Urzędu Miasta Wisły.
4: Wzmożony ruch z pewnością będzie w centrum miasta, bo tam cztery główne sceny festiwalowe Granatowych Gór, scena główna, scena nad Woną, scena w bibliotece i granatowe pagórki dla najmłodszych.
2: W piątek w kilku miejscowościach zacznie się festiwal Beskidów i Śląska Cieszyńskiego o nazwie 9 sił. A w drodze na długi weekend warto mieć na uwadze nowe przepisy drogowe. Od dziś kierowcy nie mogą już redukować liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Limit punktów wynosi 24, a dla kierowców posiadających uprawnienia krócej niż rok 20 punktów. Autostrada A1 między Gdańskiem a Toruniem może być darmowa w nadchodzący weekend. Może być, bo wszystko zależy od tego, czy będzie zakorkowana. Jeśli tak, to szlabany zostaną podniesione bez pobierania opłat. Podobny system będzie w wakacje. Za to na A1 na Śląsku i w Łódzkiem łatwiej będzie o mandat. Trwa tam montaż odcinkowych pomiarów prędkości. Urządzenia na 6 fragmentach zaczną działać 30 czerwca. Szczurza kolonia zniszczyła drogę. W Szczecinie przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą i przy kanałach burzowych zapadła się jezdnia na Emilii Plater. Początkowo drogowcy myśleli, że powodem jest awaria wodociągów. Jednak pracownicy wodociągów już na miejscu odkryli, że wszystkiemu winne są szczury. Mówi rzeczniczka zakładów wodociągów Hanna Pieczyńska.
5: Rzeczywiście pojawiły się gniazda, pojawiły się tunele, które spowodowały zapadnięcie jezdni na ulicy Emilii Plater. Były tunele, była rozpulchniona gleba, można powiedzieć dużo tam wody rzeczywiście się pojawiło i po odsłonięciu kolejnych warstw nawierzchni okazało się, że to właśnie jest ta przyczyna.
2: Gniazda zostały zniszczone, a szczury wyeksmitowane spod drogi. Teraz służby sprawdzają okoliczne ulice, czy przypadkiem szczurza kolonia nie niszczy kolejnej drogi.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Maja Chwalińska jest jak na razie nie do pokonania na paryskich kortach. W dwóch setach ograła Rosjankę Annę Kalińską 7-6, 6-3 i jest już w półfinale Rolanda Garrosa. Polka odniosła łącznie z eliminacjami aż 8 zwycięstw w Paryżu.
7: Uważam, że każda zawodniczka tutaj gra na naprawdę bardzo wysokim poziomie i te rankingi naprawdę też nie grają. Każdy mecz tutaj był bardzo wymagający dla mnie.
6: Tym razem Chwalińska nie będzie miała jednak dnia przerwy. Jutro po południu zagra w półfinale z inną Rosjanką, Dianą Schneider, która sensacyjnie pokonała numer 1 światowego tenisa Białorusinkę Arynę Sabalenkę. Dlatego przygotowania, jak mówi Polka, będą wyglądały nieco inaczej.
7: Na pewno regeneracja, dobre jedzenie, chwilka wypoczynku, jakiś może serial, książka i zobaczymy też, nie wiem jaki będzie plan gier. Zobaczymy, który mecz zagra.
8: Drugi grasz.
7: O, już jest, tak? Drugi od której?
8: Od 15.
7: To można sobie pospać. To mnie cieszy.
6: A z naszą zawodniczką w Paryżu rozmawiał Przemysław Pozowski. Za niecałą godzinę polskie koszykarki w odmianie 3-3 zmierzą się z Azerkami w kolejnym dniu Mistrzostw Świata w Warszawie. Podopieczne Edyty Korzyzny mają jak na razie na koncie jedno zwycięstwo i jedną porażkę. By myśleć o awansie do ćwierćfinału, nie tylko z Azerkami trzeba wygrać, ale także liczyć na szczęście w meczu następnym z obrończyniami tytułu, Holenderkami, To spotkanie powinno się rozpocząć o 20:45. Za to polskie siatkarki pokonały w chińskim Nankinie Belgię 3-2 w pierwszym meczu Ligi Narodów. Jutro, punktualnie o 9:00, drużyna Stefano Lavariniego zmierzy się z Czechami. Kolejnymi rywalkami Polek będą Serbki, a także gospodyni turnieju. Monakijczyk Charles Leclerc podpisał nowy wieloletni kontrakt z zespołem Formuły 1 Ferrari, ogłosił to włoski team. W zbliżający się weekend na ulicznym torze w Monte Carlo zostanie rozegrana 6. runda Mistrzostw Świata.

0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.
1: Witam Państwa serdecznie, Adam Ejnik, nauczyciel, dziennikarz, no i miłośnik lokalnej historii. Dziś przedstawię Państwu felieton pod tytułem Zastaw się, a postaw się. Wydawać by się mogło, że najradośniejszym dniem w życiu człowieka jest jego wesele. Choć sama nazwa mówi o weseleniu się, więc radości, to ponoć, choć na własne uszy tego nigdy nie słyszałem, niektórzy przeklinają dzień własnego ślubu. Mało tego, wesele mogło doprowadzić rodziców państwa młodych do ruiny. Przecież do uroczystości weselnych przygotowywano się z niezwykłą dbałością nawet przez kilka miesięcy. Rodzina pana młodego ciułała pieniądze na muzykantów i trunki, panny młodej na wystawne przyjęcie. Nawet najbiedniejsi chcieli swoją córkę, ten ósmy cud świata, wydać nie tylko bogato, ale i na bogato. Nawet kosztem zaciskania pasa. To polski honor nakazywał godnie ugościć weselników, aż się ulewało. Niektóre z wesel przychodziły do historii wsi czy miasteczka. Jedzono, pito, bawiono się czasami przez tydzień. Również do historii przeszło przyjęcie weselne wyprawione w Żurominie. Jednak z zupełnie innych przyczyn. Trafiło do regionalnej prasy. Czytamy w Korespondencie Płockim z 1881 roku relację Michała Synorackiego. Pewien mieszczanin z Żuromina miał córkę, którą wydał za zamożnego zagonowca. Rodzice obojga młodych przyrzekali sobie wzajemnie obdarzyć swe dziadki zasobami materialnymi. Nadszedł dzień ślubu. Do domu panny młodej zjeżdża przyszły ze swymi rodzicami i gronem ochoczych weselników. Nie ulega więc wątpliwości, że się para skojarzy. Ojciec pana młodego złożył obiecany przez siebie posag synowi, lecz rodzic panny w połowie tylko dotrzymał słowa. Wszczyna się spór, który jednak godzą weselni goście. Zabawimy się, pojedziemy do ślubu, a o resztę potem się zgodzicie. Wnet przy kielichu i kapeli rozpoczęły się gody, które przetrwały do północy. Zauważono wtedy, że czas by był do kościoła. Siadają wszyscy na wozy, bryczki i o północy jadą do przybytku Bożego na ślub. Łatwo się domyśleć, że o tym czasie odmówiono ślubu. Nie zrazili się przecież, wracają do domu panny, hulają tam aż wszelkie zapasy i przygotowania weselne akuratnie spożytymi zostały. Po czym pan młody żąda dopełnienia zobowiązania ojca przyszłej co do posagu. Ten ostatni odmawia. Waśnie się szerzy. Pan młody z gośćmi odjeżdżają zagniewani. Małżeństwo stanowczo zerwane. W parę dni pan młody skarży niedoszłą o zwrot kosztów, jakie poniósł na konkury. Tyle z XIX-wiecznej relacji. Nam pozostało przypomnieć, drodzy słuchacze, śluby zawierajcie w marcu, czerwcu, sierpniu, październiku i grudniu. Koniecznie musi być R w nazwie miesiąca, ponoć wtedy małżeństwo będzie szczęśliwe. Zdradzę wam jednak, że nie wszyscy w to wierzą.
0: Kroniki Pogranicza. Z dziejów Mazowsza Północnego i Działdowszczyzny.

0: Reklama.
1: Firma I Wykopane. Prace ziemne Patryk Doliński oferuje wykopy, niwelacje terenu, kopanie stawów, wyburzenia, kruszywa I transport. Kompleksowo, terminowo, dokładnie. Zadzwoń już dziś. 884-774-884. 884-774-884. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu I wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa I galanteryjna dla firm I klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
4: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin I dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy I piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
5: Daj mi jedno słowo.
4: Brookies I Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało. Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.

0: Zbliża się godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nowa hala i nowoczesne zaplecze, remont w Ciechanowskiej Jedynce, wsparcie dla gminy, dotacje na drogę i opiekę nad zwierzętami, dni powiatu rypińskiego, 3 dni świętowania. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Trwa kompleksowy remont bloku sportowego w szkole podstawowej nr 1 w Ciechanowie. Modernizacja obejmuje halę sportową, szatnie, łazienki oraz korytarze. W obiekcie wymieniane są instalacje centralnego ogrzewania, wodociągowe i elektryczne. Powstanie również nowa wentylacja. W szatniach i sanitariatach prowadzone są prace wykończeniowe. Na nowe wymieniono już część instalacji, przygotowywane są także posadzki. Prace trwają również na zewnątrz budynku. Hala sportowa zostanie ocieplona, zyska nową elewację, okna, drzwi oraz docieplony dach. Obiekt zostanie wyposażony w instalację fotowoltaiczną, magazyn energii, pompę ciepła i monitoring. Koszt inwestycji wynosi ponad 3,5 miliona złotych. Miasto pozyskało na ten cel prawie 1,5 miliona złotych dofinansowania z programu Sportowa Polska. Prace remontowe mają zakończyć się jeszcze w tym roku. To kolejna inwestycja sportowa przy Ciechanowskiej Jedynce. Jesienią ubiegłego roku uczniowie otrzymali do dyspozycji nowy kompleks boisk z orlikiem przeznaczony do piłki nożnej oraz gier zespołowych. Gmina Szczutowo pozyskała kolejne środki z samorządu województwa mazowieckiego. Pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycję drogową oraz działania związane z opieką nad zwierzętami. Samorząd otrzymał 100 tysięcy złotych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Dotacja zostanie wykorzystana na przebudowę drogi w miejscowości Grądy. Kolejne 15 tysięcy złotych gmina pozyskała w ramach programu Mazowsze dla Zwierząt. Środki zostaną przeznaczone na sterylizację i chipowanie psów oraz kotów z terenu gminy. Umowy dotyczące przyznania dofinansowania zostały podpisane podczas uroczystości z udziałem przedstawicieli samorządu województwa. Gminę Szczutowo reprezentowały wójt Aneta Ruszkowska oraz skarbnik Katarzyna Piotrowska. Łączna wartość pozyskanego wsparcia wynosi 115 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom gmina zrealizuje zadania ważne zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnej infrastruktury. Koncert zespołu Demono, kino plenerowe, zawody pożarnicze i festiwal lokalnych smaków. Tak zapowiadają się dni powiatu rypińskiego. Wydarzenie odbędzie się od piątku do poniedziałku. Świętowanie rozpocznie się na Polanie Urszulewskiej. W piątek o godzinie 17 zaplanowano festiwal Echa Natury Odkrywamy Talenty Wokalne Powiatu Rypińskiego. Główne atrakcje odbędą się w sobotę na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie. Od rana rywalizować będą młodzieżowe drużyny pożarnicze. Zaplanowano również piknik rodzinny oraz festiwal lokalnych smaków z udziałem kół gospodyń wiejskich. O godzinie 17 rozpocznie się blok koncertowy. Na scenie wystąpią grupy młodzieżowe Natalia Woźnicka oraz Ola Olszewska z zespołem. Podczas wydarzenia wręczona zostanie statuetka Pomocna Dłoń Powiatu Rypińskiego, a także poznamy laureatów konkursów artystycznych i kulinarnych. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Demono. Koncert rozpocznie się o godzinie 20. W niedzielę o godzinie 13 w kościele Najświętszego Serca Jezusa w Rypinie odprawiona zostanie msza święta w intencji mieszkańców powiatu. Tego samego dnia o godzinie 20 na boisku przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie odbędzie się kino plenerowe. Widzowie obejrzą film Wszystko o moim starym. Obchody zakończy uroczysta sesja Rady Powiatu w Rypinie. Odbędzie się w poniedziałek o godzinie 12 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego. Trwa rodzinny konkurs Herbarium z Nadwelu. Organizatorzy przedstawili 3 kolejne gatunki roślin, które uczestnicy mogą odnaleźć i umieścić w swoich zielnikach. W czerwcowym zestawie znalazły się przetacznik polny, podagrycznik pospolity oraz pokrzywa zwyczajna. Każda z roślin występuje powszechnie w naszym regionie, choć można je spotkać w różnych środowiskach. Przetacznika polnego najlepiej szukać na polach, murawach i przydrożach. Podagrycznik pospolity najczęściej rośnie w lasach liściastych, zaroślach i nad wodą. Pokrzywkę zwyczajną można znaleźć m.in. w wilgotnych lasach, rowach, na nieużytkach oraz przy drogach. Cel konkursu jest bardzo prosty. Wyjdźmy do lasu i na łąkę, mówi dyrektor Welskiego Parku Krajobrazowego Marcin Modrzewski.
3: Głównym celem naszym jest to, aby rodziny wychodziły na spacer. Poszukiwały roślin, które my będziemy wskazywać, które należy zebrać. Oczywiście są to rośliny, nie są objęte ochroną. I druga rzecz, nie zbieramy ich w rezerwatach przyrody. W obszarze rezerwatu nie zrywamy niczego.
2: Podczas leśnych spacerów będzie można poznać właściwości zbieranych roślin, dodaje Marcin Modrzewski.
3: To też będzie taka okazja, żeby poznawać otaczające nas rośliny, bo ich zastosowanie jest czasami nieoczywiste, ciekawe, może będzie komuś przydatne. No i druga rzecz, wychodzimy razem z dziećmi na spacery. To jest istotne.
2: Organizatorzy przypominają, że podczas zbierania okazów należy ścinać wyłącznie nadziemne części roślin bez uszkadzania systemu korzeniowego. Konkurs Herbarium z Nadwelu potrwa do końca sierpnia.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii miała być jedna doniczka,
3: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
5: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Schab wieprzowy bez kości, kilogram 14,99. Coca-Cola 1,5 litra, 6,49 przy zakupie dwóch sztuk. I kaszmir, ręcznik papierowy Mega Rolka, 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna do 6 czerwca w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.

0: stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
1: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Jest godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burze, ulewy i porywisty wiatr na południu Polski. W angielskim Southampton zamieszki po śmierci studenta polskiego pochodzenia. Zaczyna się długi weekend. Trójmiejskie plaże już dziś zapełniły się turystami. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą przez południe Polski, od Śląska po Podkarpacie. Towarzyszy im porywisty wiatr. Osiąga nawet 85 km na godzinę. Do tego jeszcze...

0: deszcz i grad. Protesty i zamieszki w Anglii po śmierci 18-letniego studenta polskiego pochodzenia Henry'ego Nowaka. Policjanci skuli chłopaka kajdankami, mimo że został on kilkukrotnie pchnięty nożem przez mężczyznę, który oskarżył go o rasizm. Ranny nastolatek krzyczał, że krwawi, ale policja nie zwróciła na to uwagi. Skuła go kajdankami, a chwilę potem młody mężczyzna zmarł. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer potępił zamieszki.
1: Bez względu na ból, jaki odczuwamy, nie ma żadnego usprawiedliwienia dla dalszej przemocy i zamieszek. Ataki skierowane przeciwko funkcjonariuszom policji w Southampton zeszłej nocy były haniebne i całkowicie niedopuszczalne.
0: W zakończonym w tym tygodniu procesie sprawca zabójstwa został skazany na 21 lat więzienia. Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że Iran zgodził się nie posiadać broni atomowej. Według niego najwyższy irański przywódca duchowy i polityczny Ayatollah Mujtaba Khamenei jest zaangażowany w negocjacje z USA. Amerykański prezydent powiedział, że bardzo chciałby spotkać się z irańskim przywódcą i w pewnym momencie prawdopodobnie do tego dojdzie. Od dziś młodzież do 16 roku życia może jeździć na hulajnogach elektrycznych, tylko w kaskach, podobnie na rowerach. Przepisy obejmują też dzieci do 7 roku życia przewożone rowerem. Na miejskich placach i w okolicach szkół ma częściej pojawiać się policja, sprawdzi, czy kaski na głowach są. Jak mówią uczniowie z Lublina, kaski to bezpieczeństwo.
2: Pewnie, kaski są teraz bardzo potrzebne, bo jest coraz więcej wypadków.
3: No jakby, żeby być bezpiecznym, bo mogą być różne urazy głowy.
4: Trzeba mieć wyobraźnię.
0: Wyobraźnię muszą mieć też rodzice, to oni za brak kasku u dziecka będą dostawać pouczenia i mandaty. Blisko połowa badanych Polaków biorących kredyt miała problem z jego spłatą, wynika z badań Polacy i kredyt. Co trzecia osoba poza kredytem hipotecznym ma jeszcze przynajmniej 3 zobowiązania finansowe. Badanie wykazało, że 48% respondentów napotkało trudności z regulowaniem swoich zobowiązań. Co piąta osoba zadeklarowała, że tego typu trudności mają u niej długotrwały charakter. Trójmiejskie plaże przed długim weekendem tętnią życiem. Wielu z nas zaczyna odpoczynek znacznie wcześniej niż wynika z kalendarza.
5: Myśmy przyjechali już w poniedziałek. Przyjechaliśmy prosto z Irlandii. Tu cieplej na pewno.
6: Chodziliśmy po plaży wczoraj. Dzisiaj wróciliśmy, żeby się trochę poopalać.
5: Także będzie się działo pięknie, tak.
7: My, proszę pana, jesteśmy ciągle na weekendzie.
8: To zazdrość?
7: Na geriatrię pan trafił.
9: Tak spędzamy czas najczęściej. Teraz.
7: Ja wróciłam z Alicante.
9: Stali.
8: O,
9: tak.
8: A spotykacie się w Sopocie?
9: Nie, razem z Bydgoszczy przyjechałyśmy. I spontanicznie. Każda rzuca hasło i jedziemy.
0: Z turystami na sopockiej plaży rozmawiał reporter Paweł Radzewicz.
10: To są wiadomości Radia 7.
11: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Z eliminacji aż do półfinału Maja Chwalińska w najlepszej czwórce tenisistek we French Open. Polka pokonała dziś w 2 setach Rosjankę Annę Kalińską. Nasza zawodniczka w początkowej fazie pierwszego seta prowadziła już 5-1. Potem nastąpił jednak słabszy moment w grze Polki, o czym wspominała sama tenisistka.
12: Chciałam grać zbyt pasywnie i jednostajnie, a Anna wykorzystała to bardzo dobrze. Zaczęła być o wiele bardziej agresywna. Mocno wiało, więc szczególnie pod wiatr było mi ciężko, ale cieszę się faktycznie, że wróciłam po prostu do tej swojej gry, która przynosiła efekty wcześniej i zamknęłam tego pierwszego seta.
11: Ostatecznie Polka wygrała 7-6 i 6-3. Jutro w półfinale zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider. Towarzyskim meczem z Nigerią polscy piłkarze będą chcieli chociaż trochę zrehabilitować się za kiepski występ w niedzielnym przegranym 0-2 spotkaniu z Ukrainą. Wiadomo, że od pierwszej minuty na boisku zobaczymy liderów kadry, czyli Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Sporo nieobecnych za to u przeciwników, ale jak mówi pomocnik Nikola Zalewski, Nigeria to wymagający rywal.
13: Nie ma Lukmana, nie ma Osimhena, ale myślę, że Nigeria to bardzo, bardzo dobry zespół, mocny fizycznie. Zagraliśmy z Ukrainą, myślę, że słabszy mecz. Musimy pokazać, że możemy takie mecze wygrać.
11: To spotkanie o 20:45 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Nigeryjczycy, podobnie jak Polacy, na mundial nie jadą. Holenderka Demi Vollering wygrała 5. górski etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. Druga na mecie w miejscowości Santo Stefano di Cadore była jej rodaczka jadąca w różowej koszulce liderki Anna van der Breggen. Holenderki pewnie wyprzedziły na ostatnich metrach 2 towarzyszki ucieczki, Niemkę Antoninę Niedermayer oraz Kanadyjkę Isabelle Holmgren. W klasyfikacji generalnej prowadzi van der Breggen, ma równo minutę przewagi nad kolejną z zawodniczek. Wyścig potrwa do niedzieli.
0: Pogoda. Do późnego wieczora na południu Polski możliwe są dzisiaj burze. Towarzyszą im ulewy i porywisty wiatr. I tak może się dziać od Śląska po Podkarpacie. Jutro nadal bardzo ciepło, od 20 do 26 stopni. Wciąż deszczowo w prawie całej Polsce może padać, a na zachodzie Polski może być burzowo.
4: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Reklama. Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim,
1: daj mi jedno słowo,
0: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10, wstęp gratis.
2: Reklama.
3: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19.

0: Reklama.
1: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim.
2: Daj mi jedno słowo.
1: Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało. Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama.
3: Radio.

0: dosyć!
1: Zawsze po 19:00. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready, ready, ready, ready. Stop! Stop

0: Reklama.
1: Wielki piknik rodzinny z koncertami. 4 czerwca Boże Ciało. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. W programie dla rodzin i dzieci. Jedyne w regionie spotkanie z mówiącym robotem, dmuchane place zabaw, animatorzy i piana party. Do tego wieczorne koncerty z Kolim, Brookies i Bajorson. 4 czerwca Boże Ciało, Sitnica koło Rypina. Zaczynamy od 12. Wszystkie dzieci do lat 10 wstęp gratis.
0: Reklama.
2: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ciężko chora Polka sprowadzona z Pekinu jest już w szpitalu. Zaczął się długi weekend, mamy więcej policyjnych patroli na drogach. Młodzież na elektrycznych hulajnogach i rowerach od dziś obowiązkowo w kasku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 24-letnia Polka ewakuowana z Chin nadal jest w bardzo poważnym stanie. Ma rzadkie powikłania nowotworowe. Klaudia została dziś sprowadzona samolotem wojskowym z Pekinu do Wrocławia. Jest już na intensywnej terapii w wojskowym szpitalu we Wrocławiu. Mama studentki Joanna Uciechowska była w samolocie.
3: W końcu mogłam ją zobaczyć, w końcu mogłam coś do niej powiedzieć. Podróż się udała. Klaudia dobrze zniosła ten lot. Teraz czekamy na polepszenie stanu zdrowia. W tej chwili te wszystkie pieniądze zostaną przeznaczone na leczenie Klaudii, bo na pewno będzie ono bardzo długie i bardzo trudne i kosztowne.
2: Rodzina zbierała pieniądze na transport, ale będzie mogła przeznaczyć te pieniądze na leczenie i opłacenie leczenia w Chinach, które kosztowało kilkaset tysięcy złotych. Dziś rusza czerwcówka, czyli kolejny długi weekend w tym roku. To 4 dni wolnego. Eksperci mówią, że na ceny last minute nie ma co liczyć. I to mimo tego, że na przykład na Podhalu wolna jest jeszcze 1/3 miejsc noclegowych. Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
4: Cena wzrosła i jest dokładnie jak w zeszłym roku, 648 zł w medianie.
2: Tyle kosztuje typowy dwuosobowy pokój ze śniadaniem za dobę. A pogoda w długi czerwcowy weekend będzie zmienna. Poza słońcem pojawią się burze i ulewy. Prognozuje synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
5: Zwłaszcza we wschodniej i północno-wschodniej części kraju. Podczas burz miejscami ulewne opady deszczu i porywy wiatru do 70 km na godzinę.
2: Na termometrach najwięcej pod koniec weekendu na południowym wschodzie do 26 stopni. 11 policjantów doznało obrażeń w wyniku protestów, do których doszło w Southampton na południu Anglii. Zamieszki wybuchły w związku z opublikowaniem nagrań z aresztowania 18-letniego studenta polskiego pochodzenia, Henry'ego Nowaka, który chwilę po zatrzymaniu zmarł w wyniku obrażeń zadanych mu nożem przez sprawcę. Tenże sprawca oskarżył Polaka o napaść na tle rasowym. Zamieszki potępił premier Wielkiej Brytanii, Keir Starmer. Od dziś dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek jazdy w kasku, rowerem albo hulajnogą elektryczną. W związku z tym na zachętę do młodych rowerzystów i użytkowników hulajnóg w Łódzkiem trafi 10 tysięcy kasków.
6: Wyrobić wśród młodzieży takie przeświadczenie, że to jest taka fajna stylówka, żeby oni chcieli te kaski nosić, że chcieli jeździć w tych kaskach.
2: Mówi podinspektor Jarosław Złotkowski z Łódzkiej Drogówki. Kaski będą też wręczane najmłodszym zdającym egzamin na kartę rowerową. Pasjonaci zabytkowych samochodów i motocykli zjadą wkrótce do Iławy. Okazją będą legendy motoryzacji, które w tym roku zaplanowano na 21 dzień czerwca. Podczas wydarzenia zaprezentowane zostaną zabytkowe klasyki z wielu zakątków regionu. Będzie też konkurs na najciekawszy pojazd, mówi Lidia Miłosz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
7: Wydarzenie rozpocznie się piękną paradą, przejazdem przez miasto. Zapraszamy właścicieli legendarnych aut, zapraszamy również wystawców.
2: Uczestnicy imprezy mogą liczyć na strefę gastronomiczną i wystawę zabytkowych pojazdów przed basenem miejskim. To właśnie tam organizatorzy przygotowują strefę dla publiczności. Jutro ciepło od 20 do 26 stopni, najcieplej w okolicach Wielkopolski, Dolnego Śląska, województwa opolskiego, ale znowu prawie w całym kraju może padać. Przeważnie będzie to deszcz przelotny, miejscami na zachodnich krańcach Polski możliwe też burze.